0: miała miejsce zbrodnia ponarska, gdzie wymordowano 80 tysięcy ludzi pod Wilnem. Część to byli Polacy, w większości byli to Żydzi litewscy. No i w tej zbrodni uczestniczyły regularne formacje kolaborantów hitlerowskich, litewskich, strzelców, saulisów. No i na Litwie to jest, jak pani pojedzie, pani redaktor, do Wilna, pod Wilno, to te ponary są bardzo mało wyeksponowane. To tam nie jest tak, że to jest miejsce pamięci, tak przecież ogromna zbrodnia, zwłaszcza na skalę państwa małego, jakim jest Litwa. To nie jest miejsce, które jest bardzo, że tak powiem, dopieszczone infrastrukturalnie przez państwo litewskie, tak? No bo to jest rzecz, którą oni raczej tam wypierają. Była łotewska formacja SS w ramach tych zmagań. No oczywiście trzeba na to widzieć w tym kontekst historyczny, że oni przede wszystkim od Rosji sowieckiej starali się uniezależnić, no ale fakty są takie, że mają ten problem historyczny w państwach bałtyckich również.
1: A jak będą wyglądały teraz te relacje polsko-ukraińskie w kontekście tej eskalacji, tego sporu o historię? Bo co nas interesuje w sprawie ludobójstwa na Wołyniu? Bo załóżmy, że Ukraina zaproponuje, żeby trochę deeskalować tę sytuację. Może nie jutro, ale za jakiś czas. Zaproponuje, nie wiem, komisję historyków, ustalanie jakiejś wspólnej wersji historii. Czy my powinniśmy w to wchodzić? Czy to nie będzie rozwadnianie? A nie takie sprawy.
0: Żadna taka wspólna komisja historyczna z żadnym państwem się nie udała. No może poza Niemcami, ale Niemcy się przyznali do wszystkiego, co zrobili w czasie II wojny światowej. Ale na przykład polska współpraca historyczna, polsko-litewska, to jest kwadratura koła od dekad tak naprawdę i nic tam sensownego z tego nie wychodzi. A nie mamy aż takiego poziomu, no, z jednej strony ludobójstwa, z drugiej strony heroizacji tych ludobójców, jak z Ukrainą. Nie będzie żadnej komisji sensownej, nie będzie żadnego takiego procesu, ponieważ na to był czas 20 lat temu, pani redaktor. Na to był czas 20 lat temu, gdyby Polska zdecydowanie wtedy reagowała, o co osoby takie jak ja apelowały bardzo gorąco. No może 20 lat temu to jeszcze mało mój głos był słyszalny, ale już na kilkanaście lat temu, kiedy byłem posłem, no to mówiłem o tym z mównicy sejmowej, że relacje polsko-ukraińskie czeka trzęsienie ziemi, między innymi z winy polskich elit, które spychały na tor boczny i udawały, że nie widzą banderyzacji polityki historycznej na Ukrainie. I ja dokładnie to przewidywałem. Głupio o tym mówić, ale mogę sam siebie cytować sprzed kilkunastu lat, że czeka trzęsienie ziemi relacje polsko-ukraińskie ze względu na to, że dzisiaj, czyli wtedy, kiedy rządziła Platforma za pierwszym razem, czy PiS rządził przez 8 lat, że wtedy nie było zdecydowanej reakcji Polski, bo to narastał proces od 20 lat tak naprawdę od Juszczenki, potem za Poroszenki, no i właśnie za czasów wojennych to już całkowita jakby heroizacja UPA, która rozlała się z zachodniej Ukrainy również na centralną i wschodnią. Nie ma żadnego dobrego wyjścia z tego, ponieważ no, Ukraińcy musieliby przyznać, że ich bohaterowie, którymi teraz czczą...
1: Którym panteon będą nawet budować.
0: No to którym to panteon prawdopodobnie będą budować. No byli masowymi ludobójcami, nie? Ukraińcy starają się to przedstawić, a była wojna, wiadomo jak to na wojnie, były zbrodnie wojenne, zawsze są jakieś zbrodnie wojenne na wojnie. No i w tym zakresie, że zawsze na wojnach są zbrodnie wojenne, to mówią prawdę, bo nawet i polskim jednostkom zdarzały się popełniać jakoś niewielka liczba zbrodni wojennych, tylko że to nie miało charakter przypadkowej zbrodni wojennej wykonanej przez jeden czy drugi oddział, tylko to było ludobójstwo zaplanowane jeszcze przed wojną i wynikające z charakteru ideologicznego, integralnego ukraińskiego nacjonalizmu. To było zaplanowane, to było opisane, to było zdecydowane na najwyższym szczeblu politycznym i wojskowym. W tym sensie jest to porównywalne nie skalą, bo skala była oczywiście dużo większa w wykonaniu nazistowskich Niemiec, ale jeśli chodzi o charakter zaplanowany, metodyczny, przeprowadzony do Holokaustu, tak? No i było tak, że jakiś oddział wpadł w strzał bojowy i dokonał czegoś, prawda? Albo ludność miejscowa tak nagle ruszyła, prawda, z widłami i siekierami na sąsiadów. To było podjęte na szczeblu politycznym, ideologicznym, przygotowywane latami. Taka formacja ideologiczna była prowadzona w tych strukturach. No i miało swój finał. Miało po prostu swój finał najpierw na Wołyniu, a potem w całej Galicji Wschodniej.
1: Zełenski zwrócił uwagę Europy na zbrodnie UPA, która prawdopodobnie nie miała o tym pojęcia. Kolaborowanie UPA z nazistami to jest szczególnie nie do przyjęcia dla europejskiej opinii publicznej?
0: Tak, czy europejska opinia publiczna oczywiście ma ten defekt, że cały czas nie do końca dobrze rozpoznaje zbrodniczy charakter komunizmu. To jest problem Europy Zachodniej w bardzo wielu miejscach, ale jeśli chodzi o charakter zbrodniczy nazizmu, to tu nie ma wątpliwości. To jest taki podstawowe zagadnienie dla Europy Zachodniej. Jeśli oni słyszą o formacjach kolaboracyjnych z nazizmem, które wymordowały, prawda, 100 tysięcy przynajmniej ludzi, no to dla nich bardzo jest jednoznaczny sygnał. Oni wiedzą, o co chodzi, tak? Bo na przykład we Francji formacje, które tam współpracowały z Hitlerem po pobiciu Francji przez Hitlera, są bardzo ostro napiętnowane, no więc oni wiedzą, o co chodzi. I będzie tutaj opór. Zełenski postąpił długofalowo bardzo źle, przede wszystkim dla Ukrainy. I sprowadził pewne otrzeźwienie, oczywiście tutaj ważna była też reakcja prezydenta Nawrockiego, sprowadził pewne otrzeźwienie, jeśli chodzi o romantyzm nad Wisłą dotyczący relacji z Ukrainą.
1: A czy Ukraina będzie musiała się rzeczywiście z tym zmierzyć, jeśli naprawdę będzie chciała być członkiem Unii Europejskiej? Bo my mówimy z banderą na sztandarach, do Unii nie wejdziecie. Czy rzeczywiście? Niektórzy przywołują przykład Chorwacji i tutaj tych jednostek, które kolaborowały z nazistami. I tego, że też trzeba było się od nich zdecydowanie odciąć.
0: Najpewniej tak, natomiast... Zełenski pozwolił sobie na to również dlatego, że oni sobie zdają sprawę, że szybkiego wejścia do Ukrainy, do Unii, to nie będzie. To po prostu takiej sytuacji nie będzie. Nikt do Unii nie przyjmie państwa z konfliktem granicznym, a nawet jeśli w ciągu roku nastąpi jakiś rozejm w bieżących działaniach wojennych z Rosją, to konflikt graniczny, moim zdaniem, spór o to, czy jest Krym, spór o to taki polityczny, o granice, zagrożenie wojenne nie ustanie. I to jest pierwszy powód, dla którego szybko Ukraina się w Unii nie znajdzie. Drugim powodem jest jednak system taki gospodarczo-polityczny naznaczony bardzo dużym piętnem korupcji. Więc szarża Zełenskiego jest również związana z tym, że temat Ukraina w Unii to jest temat bardzo, bardzo jednak odległy. Mimo tych deklaracji, mimo tego, co, bo w tym stanowisku Europarlament nie tylko jakby wspomniał o tym, o tej eskalacji ukraińskiej, jeśli chodzi o spór historyczny, ale wspomniał również, no tam robi te nadzieje Ukraińcom na integrację z Unią Europejską. Miejmy świadomość, że to są gesty, które w najbliższych latach nie będą miały pokrycia w realnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Już moje ostatnie pytanie. Odniosę się do tych słów Kiryła Budanowa, to jest szef biura prezydenta Ukrainy, który mówi, że Rosja próbowała stawiać ultimatum Ukrainie. No, ale Rosja jest potężniejsza od Polski, nie ujmując nic Polsce. Tak on powiedział i też nie przyjęli tego ultimatum. No i tutaj jest zestawienie Polski z Rosją w jednym szeregu. Pan to odbiera jak to, co pan mówił wcześniej o tym, że Orban był potrzebny Zełenskiemu i teraz jest potrzebny, skoro Orbana nie ma ktoś inny w takim charakterze i to będzie Polska?
0: Tak, ale odbieram to również jako jednak niedojrzałość ukraińskich elit. Po prostu niedojrzałość ukraińskich elit, które chwilowymi sukcesami w ramach niszczenia rosyjskiego zaplecza być może są troszkę upojone, tak? Bo rzeczywiście od kilku miesięcy się tam im udaje, chociaż w ostatnim tygodniu Rosjanie byli w stanie przeprowadzić nie mniej niszczące ataki na Ukrainę, aby też wyszli na wyższy poziom tego bombardowania dronami i balistyką zaplecza ukraińskiego, więc tutaj znowu się troszkę wyrównało. Ja myślę, że Ukraińcy są de facto w pułapce tego, co sami się wpędzili. Ja patrzę na to oczywiście z oburzeniem i tu potrzeba stanowczych reakcji Polski, ale też trochę z takim politowaniem, no bo to jest jednak państwo, które musi być, musi mieć świadomość tego, w jak fatalnej sytuacji, takiej długofalowej, strategicznej jest, zważywszy na

0: już będzie dużo bardziej wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o to wsparcie, niż była w 2022 roku.
1: Naszym dzisiejszym gościem poranka 7:09 był były poseł, analityk i komentator polityczny Robert Winnicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Zakończony nabór wniosków w ramach tegorocznej kampanii dopłat, wsparcie dla producentów warzyw i owoców na inwestycje leśno-zadrzewieniowe i premie dla młodych rolników. Te tematy poruszymy w dzisiejszej rozmowie z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Wojciechem Legawcem. Panie prezesie, 26 czerwca był ostatnim dniem przyjmowania wniosków w ramach tegorocznej kampanii dopłat. Ile wniosków wpłynęło?
2: Szanowni słuchacze, w sumie złożonych zostało ponad 1 162 000 wniosków, natomiast w 2025 roku, czyli w zeszłym roku, było 1 194 000 wniosków. Widać, że tych wniosków w tym roku jest trochę mniej. A jeśli chodzi o bardziej szczegółowe statystyki, trzeba powiedzieć, że nieznacznie zmalała powierzchnia zadeklarowanych gruntów i do niemal 12 hektarów wzrósł średni areał gospodarstwa ubiegającego się o wsparcie. Oprócz tego zarejestrowaliśmy prawie 527 000 wniosków o płatności dla małych gospodarstw. Dla porównania, przed rokiem było ich o 20 000 mniej. I również zmalało zainteresowanie płatnością dla młodych rolników, około 35 500 w porównaniu do 44 000, które było w zeszłym roku. Natomiast większą popularnością cieszył się ekoschemat dobrostan zwierząt. Przed rokiem było 124 000 wniosków, w tym roku jest 128 600.
1: Którzy rolnicy otrzymają pełną, a którzy pomniejszoną płatność?
2: Pomniejszoną płatność o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia otrzymają ci rolnicy, którzy złożyli wnioski w tak zwanym okresie sankcyjnym, czyli od 2 do 26 czerwca. W tym roku grupa ta liczyła około 38 000 rolników i jest liczniejsza niż przed rokiem.
1: Do 27 lipca czas na składanie wniosków mają producenci warzyw i owoców. Kto konkretnie może skorzystać ze wsparcia?
2: Beneficjentami tego wsparcia mogą być podmioty prawne integrujące producentów owoców i warzyw. Oczywiście muszą one posiadać status producentów nadany przez dyrektora właściwego miejscowo oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O taką pomoc mogą ubiegać się również zrzeszenia organizacji producentów, ale na obecną chwilę nie mamy żadnego zatwierdzonego zrzeszenia, dlatego skupiamy się na organizacjach.
1: Mamy 6 interwencji, niektóre są obowiązkowe.
2: Tak, rzeczywiście, mamy 6 różnych interwencji. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja 3 obowiązkowych. Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku. Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu oraz takie działania jak badania i rozwój.
1: A co z tymi nieobowiązkowymi? Czego dotyczą?
2: Nieobowiązkowe interwencje to poprawa infrastruktury służącej do planowania organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw. To również działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych i ostatnia z interwencji, czyli wycofanie z rynku owoców i warzyw.
1: Co organizacja musi zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?
2: Zacznijmy od tego, że musi spełniać kryteria uznania za organizację, czyli zrzeszać minimum 5 członków, producentów owoców i warzyw i wykazywać się roczną sprzedażą o wartości minimum 500 000 zł. Następnie wymaga się od niej, żeby opracowała program operacyjny i ustanowiła fundusz niezbędny do realizacji tego programu. To ważne, żeby związane z nim środki finansowe były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie do rejestracji przychodów i wydatków netto. Środki te mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zatwierdzonych działań oraz na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania programem i funduszem operacyjnym, z tym, że na ten drugi cel można przeznaczyć tylko 2% puli.
1: W jakiej formie i w jakiej wysokości wypłacana jest ta pomoc finansowa?
2: Pomoc wypłacana jest w formie częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją działań ujętych w programie operacyjnym. Wysokość pomocy finansowej ograniczona jest do równowartości wkładu własnego beneficjenta zgromadzonego na funduszu operacyjnym oraz do 50% kosztów kwalifikowalnych. A ponieważ od kilku lat stopień zorganizowania rynku owoców i warzyw w Polsce jest taki, a nie inny, obowiązuje zwiększona podstawowa stawka pomocy. Jest to 60%. W ściśle określonych przepisami przypadkach wysokość pomocy może zostać dodatkowo zwiększona do 80%, a nawet do 100%. Po szczegóły zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową.
1: Wsparcie sektora warzyw i owoców to nie jest nowość w ofercie agencji.
2: Wsparcie finansowe w ramach interwencji skierowanych do producentów owoców i warzyw z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 to kontynuacja pomocy, którą Agencja Restrukturyzacji realizuje od ponad 20 lat. Dotychczas 38 organizacji producentów owoców i warzyw otrzymało od nas ponad 180 milionów złotych. Jeśli chodzi o obecną unijną perspektywę finansową, to w ramach dwóch przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków agencja podpisała umowy z 10 organizacjami producentów owoców i warzyw.
1: Przypomnijmy, do kiedy i w jaki sposób można składać wnioski.
2: Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór trwa do 27 lipca.
1: Młodzi rolnicy także mają jeszcze trochę czasu na złożenie wniosków, jeśli chcą otrzymać premię na start. W jakiej wysokości?
2: Standardowo jest to 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy zdecydowanych na prowadzenie produkcji zwierzęcej premia wynosi o 100 tysięcy złotych więcej, czyli 300 tysięcy złotych. Niezależnie od kwoty wypłata realizowana jest w dwóch ratach. Najpierw przekazujemy 70% po podpisaniu umowy, a potem 30% po realizacji biznesplanu. Dodam, że pula środków, którą mamy do dyspozycji w tym naborze, to jest 647,5 miliona złotych, więc jest się o co starać.
1: Którzy rolnicy mogą otrzymać taką premię?
2: Nawet gdyby wnioski dotyczyły wyłącznie tej wyższej kwoty premii, pieniędzy starczyłoby dla ponad 2000 młodych rolników. Młodych, czyli takich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 41 roku życia, rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo nie rozpoczęli jeszcze prowadzenia działalności rolniczej, są wpisani do ewidencji producentów, mają kwalifikacje zawodowe lub umiejętności do prowadzenia działalności rolniczej, albo zobowiążą się do ich uzupełnienia oraz złożą biznesplan.
1: Na co najczęściej młodzi rolnicy wydawali pieniądze i czy jest określone, na co muszą je wydać?
2: Okazuje się, że premie na start z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 były przyznaczane najczęściej na zakup maszyn i urządzeń, m.in. ciągników rolniczych i sadowniczych, przyczep, opryskiwaczy, kosiarek oraz agregatów uprawowo-siewnych, ale premie można też spożytkować na zakup nieruchomości rolnej, stada podstawowego czy sprzętu i programowania komputerowego. Oprócz tego w grę wchodzą inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych lub przygotowaniu ich do sprzedaży, a także zakładanie sadów i plantacji.
1: Powiedzmy jeszcze o terminie i o sposobie składania wniosków.
2: Nabór obecnie trwa i termin zakończenia tego naboru to dzień 30 lipca. Wnioski przyjmujemy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Na koniec poruszymy temat inwestycji leśno-zadrzewieniowych, na które można pozyskać pieniądze. Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?
2: Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe przeznaczone na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych planem zalesienia, na utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach powiązanych gospodarczo lub przyrodniczo, na zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów oraz na zwiększanie bioróżnorodności w lasach prywatnych.
1: A od czego zależy wysokość dofinansowania?
2: Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju inwestycji, ukształtowania terenu, jego nachylenia oraz zastosowanych metod ochrony. Dodam, że wsparcie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje tylko do 40 hektarów.
1: 31 lipca to ostatni dzień przyjmowania wniosków. W jaki sposób można je składać?
2: Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji Wniosek Plus.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec. A Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego poranka Rozgłośni Katolickich 7-9. Życzę dobrego dnia, dobrego całego weekendu. Do usłyszenia.
0: 7-9. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Ministerstwo Książek.
1: Wydawnictwo Nasza Księgarnia dba o dzieciaki ciekawe świata, żeby nie zabrakło im interesujących i atrakcyjnie wydanych lektur. Niedawno ukazała się encyklopedia Larousa. Dlaczego? Jak? 500 pytań i odpowiedzi. Wiem, że czasem te pytania dzieci nas męczą. Albo jesteśmy sami zmęczeni po pracy, albo ogarniamy dom w weekend, albo nie znamy odpowiedzi na pytania dzieci. Ale to z ich a dlaczego bierze się pasja, zainteresowania, rozwój, kreatywność. Przypomnijcie sobie dzieciństwo, kiedy pewnie nie jeden z nas zastanawiał się, czy da się przekopać planetę i dokopać do innej części świata. I gdybyśmy zaczęli kopać, to gdzie w zasadzie byśmy się dokopali? Do Ameryki, Afryki, Australii, do jakiegoś oceanu, który by nas zalał? Albo z kim biły się dinozaury, a z kim trzymały sztamę? Po co człowiekowi katar? Albo dlaczego boli, jak się uderzymy? Mnóstwo pytań rodzi się w dziecięcych głowach i niestety, dorastając, tracimy tę zdolność. Boimy się ośmieszenia albo wpadamy w wir codzienności, w której nie ma miejsca na takie dylematy. Na szczęście w życiu dziecka jest i warto tę naturalną ciekawość rozbudzać, a nie ją gasić. Na przykład podsuwając tę książkę, encyklopedię Larousa zawierającą, jak wskazuje tytuł, 500 pytań i odpowiedzi podzielonych na 10 ważnych kategorii: kosmos, ziemia, rośliny, zwierzęta, ciało człowieka, historia, sztuka, nauka, dookoła świata i życie codzienne. Do tego mnóstwo ilustracji i kolorów. Autorzy pamiętają, że dzieciaki są wzrokowcami i uwielbiają atrakcyjne wydania książek. Czy wiedzieliście, drodzy Państwo, że młode tyranozaury były opierzone? Że to Indie są już najludniejszym państwem świata, a nie Chiny? A Rembrandt to imię malarza, a nie nazwisko? Że najwyższa z gór w Układzie Słonecznym znajduje się na Marsie i wynosi ponad 20 tysięcy metrów, czyli jest przeszło dwa razy większa od Monteverestu? No właśnie, wiedza zawarta w tej książce jest bardziej aktualna, bo świat się zmienia, niż to, co my pamiętamy z podręczników i dotyczy naprawdę szerokiego zakresu wiedzy. To jeszcze kilka pytań, na które odpowiedzi znajdziemy w książce. Czy w ciągu dnia gwiazdy gasną? Dlaczego na orbicie ziemskiej panuje stan nieważkości? Ile razy dziennie gdzieś na świecie zdarza się trzęsienie ziemi? Gdzie rośnie najstarsze drzewo na świecie? Tu szybko dopowiem, że w Stanach Zjednoczonych, ale dokładna lokalizacja jest utrzymywana w tajemnicy. Czy ptak może lecieć do tyłu? Czy któryś z gatunków ryb pamięta dinozaury? Czy noworodek ma więcej kości niż dorosły? Kiedy przestajemy rosnąć? Gdzie leży największe miasto na świecie? Który z 7 cudów świata przetrwał do naszych czasów? Dlaczego w Chinach budynki nie mają 4. piętra? Kim była Pocahontas, a kim Anna Frank? Ilu ludzi stanęło na Księżycu? Jak długo Leonardo da Vinci malował Mona Lizę? Czym jest inteligentny dom? Albo co można drukować za pomocą drukarki 3D? Nie chcę nikogo zawstydzać, sama nie znam odpowiedzi na większość tych pytań. Po to mamy książki, które warto podsuwać naszym dzieciom. I encyklopedia Larousa, dlaczego, jak, 500 pytań i odpowiedzi jest zdecydowanie jedną z nich, a wydała ją Nasza Księgarnia.
0: Ministerstwo Książek.
1: Czy trenowanie naszych mózgów na wakacjach może być doskonałą zabawą? Oczywiście. Czy może sprawić, że podróż samolotem upłynie błyskawicznie, a deszczowe wieczory nad Bałtykiem będą przyjemne i relaksujące? Oczywiście. Jeśli lubią Państwo zgadywanki, labirynty, zagadki, lubicie pogłówkować, ale może na co dzień nie macie na to czasu, to dr Gareth Moore przychodzi z pomocą, tworząc wakacyjne łamigłówki, gimnastykę umysłu dla młodszych i starszych. Taki jest tytuł właśnie wydanej książki, wydanej przez Znak Koncept. Autor jest doktorem nauk przyrodniczych, absolwentem filozofii, autorem wielu bestsellerowych książek przetłumaczonych na 30 języków. Stworzył też serwis internetowy poświęcony treningowi mózgu, prowadzi stronę z łamigłówkami, którą codziennie aktualizuje, a we wstępie napisał tak. Niektóre z typów łamigłówek mogą wydawać Ci się znajome lub podobne do zagadek, z którymi miałeś już do czynienia. Inne okażą się pewnie całkiem nowe. Niezależnie jednak od rodzaju zadania, każdego warto spróbować. Ludzkiemu mózgowi służy to, co nieznane, a nowe wyzwania to dla niego doskonała stymulacja. Książka zawiera ponad 40 rodzajów łamigłówek, wymagających szerokiego zakresu zdolności, umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości lub pewnej wiedzy matematycznej. Jeśli zdarzy się, że kompletnie nie będziesz wiedzieć, jak zabrać się za jakieś konkretne zadanie, najlepiej po prostu zgaduj. Najszybciej uczymy się poprzez eksperymentowanie, więc o ile tylko dysponujesz ołówkiem i gumką do mazania, nie ma nic lepszego niż wziąć byka za rogi i zacząć próbować, pisze Gareth Moore. No i o to chodzi, o próbowanie, główkowanie i o świetną zabawę, a nie o frustrację. Jeśli nad czymś za długo stoimy, to poprośmy o pomoc, zerknijmy do odpowiedzi albo dajmy sobie spokój. W końcu to nie klasówka, ale wakacje. Poziom trudności zwiększa się wraz z kolejnymi stronami, a ale zaczynać mogą mało wprawieni w takiej rozrywce. Dodam, że jest tu 158 zagadek. Na początek może znalezienie różnic w tortach, pokonanie dwupoziomowego labiryntu z drabinkami oznaczonymi cyframi, obliczenie ilu kostek użyto do powstania konstrukcji. Trzeba uwzględnić także te ukryte kostki. Mamy sudoku, diagramy, dodawanie, łączenie linii, zagadki logiczne, pętle, szyfry sprawdzające naszą spostrzegawczość, świeżość rozumowania i umiejętność łączenia, także kojarzenia elementów. Dbamy o nasze ciała, ćwiczymy, biegamy, jeździmy na rowerze. Wiemy, jak bardzo jest ważne utrzymywanie ciała w dobrej formie, a co z mózgiem? Mózg też warto ćwiczyć, żeby był dłużej sprawny i młody. Dlatego podsuwam Państwu tę wakacyjną propozycję na nudę, długą podróż i dla wakacyjnej gimnastyki umysłu. Wakacyjne łamigłówki Gareta Moore'a od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Eduardo Mendoza jest jednym z najpoczytniejszych i najważniejszych pisarzy hiszpańskich. Kochany za poczucie humoru, dostrzeganie absurdów współczesności, używające groteski do oceny świata, który zmienia się z prędkością błyskawicy i niesie zniszczenie tradycyjnych relacji i tkanek miasta, zmieniając je w przestrzeń dla przypadkowych turystów. Swoje książki nazwał kiedyś powieściowym chuligaństwem, chociaż przez kilka lat pracował jako poważny tłumacz w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Jest z wykształcenia prawnikiem, pochodzi z Barcelony. W Polsce najpopularniejszy jest cykl o fryzjerze damskim, detektywie z przypadku. A w lipcu dostajemy polskie wydanie książki Trzy zagadki dla organizacji. Przełożył ją Tomasz Pindel, wydało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Miejscem akcji jest znów Barcelona, a bohaterami członkowie organizacji. Tajnej organizacji, tak tajnej, że jej członkowie nie używają telefonów komórkowych ani swoich prawdziwych imion. Jeśli chcą sobie przekazać wiadomość, słuchają audycji Nocne Marki, gdzie jest użyty szyfr. Początki organizacji sięgają 1944 roku. Do dziś organizacja nie współpracuje z organami państwowymi, a one z nią, ledwo spinając budżet i rozwiązując skomplikowane sprawy. Tak jak ta z przetworami Fernandez, które dziwne, ale wciąż trwają na rynku, chociaż konkurencja silna, a oni nie podnoszą cen. Albo sprawa trupa w hotelu. Hotelu Dziki Indianin na Rambli, albo też jachtu cumującego w porcie, którego właściciel zaginął. Szef organizacji jest przekonany, że sprawy są powiązane i znalezienie tych powiązań zleca swoim agentom. A ci często są nieudolni, niezgrabni, za dużo mówią, mają swoje dziwactwa, które wzmacniają tylko odbiór tej historii. Akcja dzieje się szybko, są pościgi, postrzały, przypadkowe ofiary, porwania. Wmieszana zostaje we wszystko stolica apostolska. Agenci romansują, już widzą siebie na ślubnych kobiercach z kolegami z pracy i mają się dziwnych zajęć poza pracą w organizacji. Błądzą, wpadają do podejrzanych piwnic i w ślepe uliczki. Eduardo Mendoza bardzo zręcznie posługuje się ironią, groteską, przerysowaniami, czarnym humorem. Jest śmiesznie, sama nie wiem, czy kibicuje agentom w rozwiązywaniu sprawy, czy chce, żeby dalej demolowali okolice i swoje życie. To jest bardzo inteligentny humor, który cechuje mistrzów. Groteska jest bardzo trudnym środkiem wyrazu, łatwo przekroczyć granicę, za którą są niedowierzanie i niesmak. U Mendozy wszystko działa, a do tego przemyca nam obraz współczesnej Barcelony, dziś zatłoczonej i zadeptanej masową turystyką, dawniej, jak to określa szef organizacji, prowincjonalnej, śmierdzącej, pewnej siebie, gdzie można było znaleźć to, co najlepsze i najgorsze. Spotykało się w tawernach, piło tanie wino, dyskutowało do rana, a potem szło obejrzeć wschód słońca. Dziś to miasto zaprojektowane, żeby spełniać oczekiwania tłumów ignorantów, którzy zostali zmanipulowani przez bezwstydną reklamę, tak to nazywa szef organizacji, podobnie jak zmanipulowani nierzadko zostali imigranci z Europy Wschodniej, marzący o lepszym życiu i grze w FC Barcelona, którzy także mają w tej książce swoje miejsce. To na pewno najzabawniejsze śledztwo tych wakacji, mieszanka wybuchowa, inteligentnego humoru, lekkiego pióra i dystansu do rzeczywistości. Trzy zagadki dla organizacji od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Tak, tak, a to jest poranek z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 3 minuty po godzinie 8. Serdecznie Państwa witam w sobotę 11 lipca 2026 roku. To 192 dzień tego roku. Imieniny obchodzi dziś Benedykt, Jan, Kalina, Karina i Olga. Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Ludności oraz Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Słońce wzeszło 19 minut po godzinie 4, a zajdzie 5 minut przed godziną 21. Dzisiejszy dzień będzie trwał 16 godzin 37 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 21 minut, ale będzie również dłuższy od najkrótszego dnia w roku aż o 9 godzin i 5 minut. Jeśli ktoś już odlicza dni do astronomicznej jesieni, to pozostały już tylko 73 dni, a zatem cieszmy się latem, mimo że za oknem pogoda już jesienna, ale lato jeszcze wróci, proszę Państwa. A dzisiejszy cytat dnia to cytat z Kubusia Puchatka. Jestem bardzo szczęśliwy, bo mam kogoś, kto sprawia, że ciężko powiedzieć do widzenia. A ja jeszcze raz się z Państwem witam. Anna Borowska, dzień dobry.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy Państwa na Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
1: Anna Borawska.
0: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
1: Rusza pilotaż programu Kreatywna Wieś. Przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali pierwsze umowy z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które według założeń mają wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe, samowystarczalność i odporność lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślił, że będzie to pierwszy w Polsce program, w którym koła gospodyń wiejskich będą pełniły rolę w systemie obrony cywilnej.
2: Państwa działalność jest niezwykle ważna i dla naszego województwa, dla jego promocji. To, co robicie, często przyciąga do naszego województwa też turystów, tych, którzy chcą poznać nasze podlaskie zapachy czy smaki. Ten konkurs jest czymś zupełnie nowym. Postanowiliśmy taki pilotaż jako jedynie w kraju zrobić w naszym województwie i jesteśmy bardzo ciekawi jego wyników, chociaż jestem przekonany, że te wyniki będą jak najbardziej pozytywne i ten program na stałe zagości w budżecie województwa podlaskiego. Ja Państwu gratuluję złożonych projektów, tego, że do tego pomysłu przystąpiliście.
1: Aktywność kół gospodyń wiejskich chwalił członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
3: Państwo akurat swoją działalnością, swoim zaangażowaniem faktycznie aktywizujecie swoje środowiska. Środowiska tych miejscowości, w których mieszkacie. Nieraz może to idzie opornie. Nieraz trzeba sąsiadki i sąsiadów troszeczkę tak za rękę ciągnąć na te spotkanie. Ale poprzez swoją działalność pokazujecie, że można naszą podlaską wieś ożywić.
1: Maksymalne dotacje dla kół gospodyń wiejskich na organizację praktycznych warsztatów dotyczących przygotowywania, konserwowania i długoterminowego przechowywania żywności wyniosły 8 tysięcy złotych. Projekt wzoruje się na rozwiązaniach przyjętych w Finlandii. 85. rocznica zbrodni na żydowskich mieszkańcach Jedwabnego jak co roku wzbudziła spory i rozdrapała dawne rany. Oprócz oficjalnych obchodów z udziałem społeczności żydowskiej i najwyższych władz państwowych, do miasta przyjechali aktywiści z obu stron sceny politycznej, którzy inaczej patrzą na to, co wydarzyło się 10 lipca 1941 roku. Poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz wrócił do początków XXI wieku, gdy sprawa mordu w Jedwabnem stała się przedmiotem szerokiej publicznej debaty.
4: Mówiono o 1600 ofiarach żydowskich, 600 ofiarach żydowskich. Potem się okazało, że jest ich mniej więcej 10 razy mniej. My dalej nie wiemy, ilu ich było.

0: Oto to łuski, tak? I nagle wstrzymano.
1: Polak w tym czasie nie miał broń, tylko Niemiec to zrobił.
2: Ja patrzę na to w taki sposób, że ciągle przykrywa się tą prawdę, a my tak naprawdę to chcemy, żeby dokonano tych ekshumacji i żebyśmy wiedzieli, co tam rzeczywiście się działo.
3: Jeżeli my będziemy winni, to posypiemy głowę popiołem, tak? I zakończy się to wszystko.
4: Jesteśmy tutaj po to, aby dać świadectwo prawdzie, aby pokazać swoją obecnością, że nie zgadzamy się z narracją, która jest kłamliwa.
5: Walczymy o prawdę. Tutaj ekshumacje załatwiłyby te sprawy.
6: Domagamy się tej prawdy historycznej, co tu się faktycznie wydarzyło i tego chcemy wiedzieć. Dlatego ja tutaj przyjechałem jako Polak, dowiedzieć się tego, co tutaj jest w tej ziemi.
7: Tu jestem, przyjechałem córce pokazać, gdzie jest prawda. Prawda jest w tym, że trzeba wziąć i ekshumować. Jeżeli będzie ekshumacja, to wtedy ta prawda zostanie poznana.
8: Inaczej na sprawę zbrodni w Jedwabnem patrzyli przedstawiciele niewielkiej grupy lewicowej, którzy przywieźli ze sobą symbole żydowskie oraz symbole LGBT.
9: Jestem tutaj w celu wyrażenia solidarności z opresjonowanym narodem żydowskim. Wiedza historyczna jest jawna.
10: Śledztwo IPN-u z 2000 roku wyraźnie mówi, że sprawstwo tej zbrodni było po stronie polskich sąsiadów. Ja nie uważam, że to była inspiracja i tutaj zeznania świadków są sprzeczne, a historyczna wiedza jest prosta. Niemcy weszli tutaj na ten teren i 2 czy 3 tygodnie później polscy obywatele dokonali ogromnej zbrodni.
8: Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej 10 lipca 1941 roku 340 żydowskich mieszkańców miasta zostało spalonych w stodole, a zbrodni mieli dokonać polscy mieszkańcy Jedwabnego, choć z niemieckiej inspiracji. Część polityków i aktywistów prawej strony politycznej kwestionuje jednak te ustalenia, domagając się ekshumacji wszystkich ofiar.
11: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
8: Powiat ostrołęcki wspiera ratowanie zabytków. 8 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Starosta ostrołęcki Piotr Liżewski podkreślił w Radiu Nadzieja, że dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu jest niezwykle ważne.
12: Bardzo ciekawy, bardzo fajny program, który uruchomiliśmy. Wspieramy kościoły, wspieramy zabytki. W tym roku przeznaczyliśmy 340 tysięcy złotych na wydatki związane z ratowaniem zabytków. Chciałoby się więcej, 340 tysięcy, może to nie jest dużo, no ale to też dobry zastrzyk finansowy dla parafii, dla gmin. Jest bardzo duże zainteresowanie. Natomiast przy naszym skromnym budżecie 8 parafii wystąpiło o dofinansowanie. Wszystkim udało się podzielić te środki, wszyscy to otrzymali.
8: Przyznane dotacje mają umożliwić właścicielom i zarządcom zabytków realizację niezbędnych prac oraz zachowanie obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, kulturowym i społecznym dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz zespół No Doubt, Don't Speak.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Jesteśmy otwarci na to, by upamiętnić ofiary niemieckich zbrodni w Jeziorku lub Giełczynie poprzez nadanie ich imienia ulicy, rondu lub skwerowi na terenie naszego miasta, zapewnił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Włodarz miasta, który ostatnio zaproponował, by powstające u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej rondo nosiło nazwę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej, powiedział, że jest otwarty na to, by w podobny sposób upamiętnić lokalne ofiary niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej. Jeżeli ktoś zaproponuje odpowiednio godne miejsce, jakieś rondo albo większą ulicę, to na pewno warto się nad tym tematem zastanowić. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rondo czy skwer, które mogłyby właśnie w ten sposób nawiązać do ofiar, które zostały zamordowane w naszej okolicy, ocenił samorządowiec. W Jeziorku w latach 1942-43 Niemcy dokonali 3 masowych zbrodni, w których zginęło łącznie ponad 170 Polaków. Z kolei w lesie Giełczyńskim w latach 1941-44 okupanci zamordowali nawet 12 tysięcy osób, z czego ponad połowa to ludzie żydowskiego pochodzenia. Turystyczna ósemka, czyli specjalna wakacyjna trasa autobusowa po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego, rozpoczęła drugi tydzień przejazdów. Tegoroczna edycja projektu to aż 3 linie, które do końca wakacji będą kursować od czwartku do niedzieli. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja, że nowe linie turystycznej ósemki to efekt zeszłorocznego sukcesu trasy.
2: W ubiegłym roku, jak rozpoczynaliśmy turystyczną ósemkę wokół Białegostoku, mówiliśmy, że jeżeli ona będzie cieszyła się zainteresowaniem, jeżeli faktycznie wzbudzi to zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim mieszkańców innych części województwa, a przede wszystkim turystów, to będziemy na 26 rok planowali dodatkowe linie. One konkretyzowały się w 2 obszarach. Puszcza Białowieska i północna część województwa, więc po Jeziorze Suwalsko-Augustowskie plus Sejneńszczyzna.
1: Turystyczna ósemka pozwala odkryć podlaskie atrakcje turystom z odległych stron kraju.
2: Byłem świadkiem pierwszego takiego przejazdu w Augustowie tej północną trasą, gdzie pierwszym pasażerem, który pojawił się i chciał skorzystać z przejazdu, był mieszkaniec Śląska. Jak z nim rozmawiałem, on mówi, wie pan, ja sam pojechałem do jednej atrakcji, fajnie było, tylko że później, żeby wrócić do Augustowa, to 5 kilometrów do autobusu na przystanek odszedłem. A teraz wobec tego jadę na Wigry, tam zajdę na mszę, pozwiedzam i poczekam na następny kurs, pojadę dalej.
1: Bilet dzienny na przejazdy turystyczną ósemką kosztuje 20 zł, natomiast bilet z miejscem na rower 25 zł. W ubiegłym roku z linii skorzystało ponad 5 tysięcy osób.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji sportowych w Ostrołęce. Miasto podpisało umowę na przebudowę stadionu miejskiego przy ulicy Witosa. Wykonawcą jest firma Tamex Obiekty Sportowe SA z Warszawy. Wartość kontraktu wynosi blisko 18 milionów złotych. Jak mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska, miasto zyska stadion na miarę XXI wieku.
3: Powstanie nowoczesna, 6-torowa bieżna okrężna, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i młotem, a także profesjonalne skocznie do skoku w dal, wzwyż i otyczce. Metamorfozę przejdzie również główna płyta stadionu. Dotychczasowe boisko zostanie zastąpione pełnowymiarową murawą z naturalnej trawy, wyposażoną w automatyczny system nawadniania i drenażu. To inwestycja, która otwiera przed Ostrołęką nowe możliwości organizacji zawodów sportowych o wysokiej randze.
1: Po zakończeniu prac stadion będzie spełniał wymagania kategorii 4, a Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a boisko zostanie dostosowane do wymogów rozgrywek piłkarskich 3. ligi. Stadion będzie gotowy za 15 miesięcy. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już za 3 minuty, a zaśpiewa nam teraz zespół The Cranberries Promises.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Miłośnicy muzyki folkowej mogą zacząć odliczanie. Już za tydzień rozpocznie się Podlaska Oktawa Kultur. Białystok będzie gościł artystów z Polski i zagranicy. Przed nami kilka dni pełnych muzyki, tańca i spotkań z kulturą różnych zakątków Polski i świata, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Jeden z naszych najważniejszych festiwali w całym województwie podlaskim. Cieszę się, że Oktawa Kultur jest w całym województwie, nie tylko w Białymstoku, ale też w naszych mniejszych, małych ojczyznach. Podlaska Oktawa Kultur jest o tym, co w województwie podlaskim jest najważniejsze, o szacunku, o zrozumieniu. Myślę, że to niezwykle ważne wartości w dzisiejszych czasach. Dzisiaj ten festiwal właśnie o tym szacunku i o tym zrozumieniu dla innych przypomina. Ale festiwal też rozwija się. W tym roku mamy nowość, małą oktawę, tłumaczy samorządowiec. W tym roku nie zabraknie nowości, przekonuje zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury Bartłomiej Trzeciak. Przygotowaliśmy mnóstwo nowych atrakcji, na które serdecznie zapraszamy. Tutaj przy spotkach mała oktawa, czy właśnie tradycyjne tańce. Oprócz warsztatów, które zaplanowaliśmy, właśnie tutaj będą też dwa koncerty. Chciałbym Państwa serdecznie na to zaprosić, podkreśla. Festiwal zawita także do kilku miejscowości w regionie, gdzie również odbędą się koncerty i wydarzenia towarzyszące, wyjaśnia poseł Krzysztof Truskolaski. Podlaska Oktawa Kultur już na stałe wpisała się w krajobraz Białegostoku, ale również całego województwa podlaskiego. Koncerty będą w Grajewie, w gminie Suwałki, w Wąsoszu, w Choroszczy czy w Goniądzu, a nawet Siemiatyczach, więc w całym województwie będziemy mogli napawać się tą kulturą, wymienia parlamentarzysta. Podlaska Oktawa Kultur rozpocznie się w czwartek 16 lipca o godzinie 18 na rynku Kościuszki w Białymstoku. Szczegółowy program oraz lista wykonawców będą sukcesywnie publikowane w najbliższych dniach, między innymi na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury. Kolejna inwestycja mostowa powiatu ostrołęckiego została ukończona. W środę oficjalnie odebrano most w miejscowości Ziomek w gminie Baranowo. Łączna wartość inwestycji obejmującej też rozbudowę drogi powiatowej wyniosła ponad 3,3 miliona złotych. Starosta ostrołęcki Piotr Liżewski ocenił na antenie Radia Nadzieja, że była to niezbędna inwestycja.
2: Tak, to była ważna, duża inwestycja. Most na rzece Pudownica był mostem, do którego już były duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o nadzór budowlany. Ten most byłby w niedługim czasie zamknięty. Udało nam się pozyskać środki rządowe. Ten most wykonaliśmy, budujemy jeszcze drogi dojazdowe do tego mostu. Pierwotnie ten most miał być robiony w takim mniejszym standardzie, natomiast podczas budowy okazało się, że podpory tego mostu też należy wymienić. Zrobiliśmy ten most, można powiedzieć, całkowicie od podstaw.
1: Na początku czerwca do użytku oddano most na rzece Czernie. W realizacji tej inwestycji także wykorzystano dofinansowanie od ministra infrastruktury.
2: Tam była podobna sytuacja, również były zastrzeżenia z nadzoru budowlanego. Ten most był w złym standardzie. Wykonaliśmy tą inwestycję w miejscowości Czernie na tym samym poziomie jak w miejscowości Ziomek. Piękna inwestycja, teraz planujemy połączyć tą drogę od tego mostu do drogi krajowej Ostrów Mazowiecka-Różan. Już podjęliśmy działania, współpracę z gminą Goworowo, żebyśmy w najbliższej przyszłości tą drogę dokończyli.
1: Łączna wartość prac przy rozbudowie mostu w gminie Goworowo wyniósł ponad 3,5 miliona złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Święto folkloru kurpiowskiego wraca do Zawad. Już ten weekend miejscowość w gminie Baranowo ponownie stanie się stolicą kurpiowskiej tradycji. Organizatorzy przygotowali dwa dni koncertów, występów zespołów folklorystycznych, stoiska twórców ludowych. Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. Zapraszam do udziału Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce.
3: Ale generalnie tych wydarzeń w okresie tym wiosenno-letnim jest bardzo dużo. Kolejne wydarzenia to będzie Święto Folkloru w Zawadach w gminie Baranowo. Tam jest akurat siedziba zespołu, najstarszego zespołu folklorystycznego na Kurpiach pod Borem. Zespół został uhonorowany przez pana marszałka Nagrodą Marszałka 2 lata temu. Później wejdziemy w okres dożynek, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo.
1: Świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 20 po tańcówką pod gwiazdami. Główne uroczystości zaplanowano na niedzielę. Po mszy świętej w Brodowych Łąkach nastąpi oficjalne otwarcie wydarzenia, a na scenie zaprezentują się m.in. zespoły Pod Borem, Kurpiowszczyzna, Kurpianka i Puszcza Zielona. A do faktów tygodnia wrócimy już za 3 minuty. Na naszej antenie zaśpiewa teraz Sylwia Grzeszczak. Prawda o nas.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Powstające rondo u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej w Łomży może otrzymać nazwę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Z taką inicjatywą tuż przed 83. rocznicą tzw. Krwawej Niedzieli wyszedł prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, a ostateczną decyzję podejmą radni. Jak wyjaśnił włodarz Łomży, byłoby to pierwsze w mieście miejsce pamięci polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z UPA.
2: 11 lipca obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. W związku z tym wyszedłem z inicjatywą, żeby rondo powstające u zbiegu ulicy Sybiraków i Kazańskiej w ramach trwającej przebudowy ulicy Owocowej zostało nazwane Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Uważam, że potrzeba w Łomży miejsca, które upamiętniałoby te tragiczne losy naszego kraju.
1: Mariusz Chrzanowski ocenił, że powstające rondo będzie godnym miejscem, by upamiętnić ofiary rzezi.
2: Dzisiaj oczywiście dużo rozmawiamy w kraju, dużo jest inicjatyw, które mają na celu pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. My też jako władze samorządowe powinniśmy zadbać o pamięć osób, które zostały w sposób tragiczny potraktowane.
1: 11 lipca, czyli dzisiaj, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia 1943 roku miało miejsce apogeum rzezi wołyńskiej, która w wielu miejscach trwała jednak do 1945 roku. Trwają prace przy budowie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach koło Suchowoli. Powstający w rodzinnej miejscowości kapelana Solidarności obiekt ma zostać otwarty w 2027 roku. Na placu budowy widać kolejne postępy. Zakończono już znaczną część prac konstrukcyjnych, a wykonawca realizuje następne etapy. To inwestycja, której władze województwa podlaskiego poświęcają szczególną uwagę. Jak mówi członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, muzeum jest oczkiem w głowie, a postęp prac napawa optymizmem.
3: Zrobimy wszystko, aby to muzeum faktycznie przybliżało postać, jego działalność i jego słowa. Zło dobrem zwyciężaj, bo to chyba w dzisiejszych czasach te słowa, trzy wyrazy są niezwykle istotne.
1: Otwarcie muzeum planowane jest na październik 2027 roku, w 43. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Muzeum powstaje jako oddział Muzeum Podlaskiego. Obiekt będzie miał nowoczesną, estetyczną formę nawiązującą do wiejskiej kapliczki i zostanie harmonijnie wpisany w krajobraz rodzinnych Okopów. Wartość inwestycji wynosi blisko 58 milionów złotych. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem Solidarności i obrońcą praw człowieka w czasach komunistycznej dyktatury. W 1984 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a 25 lat później został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Niemal 10 tysięcy złotych dotacji z budżetu województwa podlaskiego otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja na organizację tegorocznej edycji Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Kolno. Spotkanie ma odbyć się w sierpniu. Chcemy integrować gminną społeczność wokół prężnie działających kół gospodyń wiejskich, mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja prezes stowarzyszenia Mariusz Wesołowski.
4: Stowarzyszenie, tak jak zresztą rok wcześniej, planuje zorganizować Forum Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kolno. Czyli chcemy zrobić taką imprezę integracyjną dla wszystkich naszych kół z terenu Gminy Kolno, a jest ich 21. Jest to okazja do spotkania, do wymiany doświadczeń, do wspólnego spędzenia czasu, no i takiej współpracy. Także naszą intencją jest, żeby integrować tę naszą lokalną społeczność, między innymi poprzez koła gospodyń wiejskich.
1: Dotację przyznano w ramach wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego przedsięwzięć wspierających społeczności lokalne. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po przerwie muzycznej. Teraz na naszą antenę zapraszamy Lenkę. The Show.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Gmina Łomża stawia na bezpieczeństwo mieszkańców. Tegoroczne środki z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej samorząd chce przeznaczyć m.in. na budowę miejsca doraźnego schronienia, które ma powstać w podziemiach Urzędu Gminy. Jak mówił na naszej antenie wójt Piotr Kłys, środki POLIOC pozwoliły gminie na dokonanie bardzo ważnych zakupów.
2: W 2025 roku zakupiliśmy sprzęt inżynieryjno-saperski oraz doposażenie naszej jednostki, jak jest Zakład Usług Komunalnych, w odpowiedni sprzęt, doposażenie druhów ochotników w odpowiedni sprzęt, a w tym roku otrzymane pieniądze przeznaczymy także na miejsce doraźnego schronienia i taki MDS będzie wykonany pod Urzędem Gminy Łomża.
1: W 2026 roku gmina Łomża ma uzyskać z rządowego programu około 930 tysięcy złotych. To podobna suma jak w ubiegłym roku, gdy gminie udało się wydać 100% przyznanych środków. Województwo podlaskie stawia na rozwój sztucznej inteligencji w biznesie. Ponad 5,3 miliona złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 trafi do Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na utworzenie Centrum Sztucznej Inteligencji i Wsparcia Transformacji Cyfrowej Przedsiębiorców. Marszałek województwa Łukasz Prokorem podkreślał, że to kolejny ukłon w stronę przedsiębiorców.
3: Podpisanie projektu jest odpowiedzią na wnioski i pomysły naszych podlaskich przedsiębiorców. Mamy już jeden projekt strategiczny, który jest realizowany w wyniku właśnie pomysłów naszych przedsiębiorców, czyli Podlaskie Centrum Eksportera. Dzisiaj kolejne niezwykle ważne działanie. Projekt cały ma 6,3 miliona złotych wartości. 5,3 miliona to jest dofinansowanie z programu Funduszy Europejskie dla Podlaskiego. Projekt AI for Business, czyli wspieranie naszych podlaskich przedsiębiorców w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.
1: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz dziękował zarządowi województwa za otwarcie na sugestie ze strony biznesu.
4: Cały projekt powstał z bardzo prostego powodu. To głosy przedsiębiorców, które spływały do Izby, mówiły o tym, że jeżeli chcemy konkurować na rynkach międzynarodowych, jeżeli chcemy budować podlaski biznes, to musimy ten biznes opierać o sztuczną inteligencję. Ten projekt będzie miał na celu przede wszystkim stworzenie zaplecza ludzi, którzy podniosą swoje kompetencje na tyle, żeby byli forpocztą wprowadzania nowych rozwiązań do podlaskich przedsiębiorstw.
1: Dzięki inwestycji specjalistyczne wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, otrzyma co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Województwo podlaskie kontynuuje wsparcie dla kół gospodyń wiejskich z regionu. W Małym Płocku przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowę na dofinansowanie 15 inicjatyw wspierających lokalne społeczności. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek zapewnił, że rozwój kół gospodyń wiejskich jest dla rządzących województwem bardzo ważny.
5: Samorząd województwa podlaskiego robi wszystko, żeby koła gospodyń wiejskich w naszym województwie się rozwijały. Mamy szereg dotacji, które umożliwiają taki rozwój, między innymi na rozwój społeczności lokalnej na terenach wiejskich naszego województwa. Naprawdę wiele przedsięwzięć przed nami, na które oczywiście zapraszamy też społeczności lokalne po to, żeby integrować się właśnie z kołami gospodyń wiejskich.
1: Drugi z przedstawicieli zarządu województwa Bogdan Dyjuk podkreślał, jak ważne jest kultywowanie regionalnej tradycji.
6: Podlaskie stoi rolnictwem. Ale wieś, tereny wiejskie to nie tylko wielkie gospodarstwa rolne, ale to także społeczności, które chcą podtrzymywać tradycję, kulturę, tożsamość. Samorząd województwa rokrocznie wspiera różnorodne inicjatywy, które tą społeczność lokalną integrują, pozwalają podtrzymać tradycje, pozwalają także podtrzymywać to dziedzictwo kulinarne, tak bogate w naszym województwie.
1: Wśród beneficjentów znalazło się KGW w Zaskrodziu, którego przedstawicielka Agnieszka Sadowska wyjaśniła, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację zabawy tanecznej jak za dawnych lat.
7: My akurat mamy taki temat jak kociołek pełen smaków i wiejska potańcówka. Chcemy nawiązać do takich dań dawniejszych jak kartacze, pierogi, jakieś takie piwo, które wytwarzane były na bazie chmielu. No i wiejska potańcówka w takim stylu jak kiedyś, że przyszli ludzie, potańczyli. Czy był w filcach, czy on był w garniturze, ale był, tańczył. Dekoracje też chcemy na ten temat, tak pod, jak to mówię, kiedyś w tych stodołach było. No my stodoły nie mamy, ale mamy plac za świetlicą i chcemy do tego tematu nawiązać.
1: W skali całego województwa podlaskiego na wsparcie podobnych inicjatyw samorząd województwa przeznaczy w tym roku około 900 tysięcy złotych.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
8: Zapraszamy na reklamy.
0: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
9: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
10: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
9: Co?
10: A mleko i śmietanę kupiłeś?
9: Tak, mazurski smak.
10: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
9: Tak, mazurski smak.
10: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
9: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
11: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Po reklamie.

0: until it's your time. No second chances, but all we can do is try.
1: Odpalacie rano komputer, przeglądacie social media, a może w pracy piszecie kody źródłowe. Czy wiedzieliście, że internet ma swojego oficjalnego świętego patrona? Jest nim święty Izydor z Sewini, który żył w VII wieku. Dlaczego akurat on? Bo stworzył pierwszą w historii encyklopedię, próbując zebrać całą wiedzę ludzkości w jednym miejscu. Czyli zrobił dokładnie to, czym dzisiaj jest dla nas Google czy Wikipedia. Co ciekawe, istnieje nawet specjalna, nieoficjalna modlitwa przed włączeniem komputera, którą ułożył jeden z portali katolickich. Więc jeśli dzisiaj zawiesi Wam się przeglądarka, już wiecie, do kogo słać szybkie westchnienie. Dobrego, spokojnego dnia. Lecimy z kolejną piosenką na antenie Radia Nadzieja, Vance Joy i We're Going Home.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Na naszym radiowym zegarze już 9 minut po godzinie 9, a wy być może narzekacie na dźwięk porannego budzika w telefonie. No to pretensje możecie mieć do średniowiecznych mnichów. Zanim w XIX wieku wynaleziono mechaniczne zegarki, to właśnie w klasztorach mnisi musieli wstawać o precyzyjnych porach na nocne modlitwy. Aby nikt nie zaspał, konstruowali niesamowite zegary wodne połączone z dzwoneczkami, a czasem nawet z mechanizmem, który wylewał śpiącemu zakonnikowi wodę na głowę. To z tej klasztornej dyscypliny narodziła się nasza dzisiejsza punktualność. Na szczęście my budzimy Was wyłącznie dobrą energią i dobrą muzyką. A może obudzi nas anioła głos?

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec

Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja. Na naszym zegarze 13 minut po godzinie 9. Już teraz zaśpiewa nam Nelly Furtado i James Morrison Broken Strings. A tuż po tej piosence zapraszam na salon dziennikarski.

0: Już proszę Państwa, dyskusje w studio trwają. Salon Dziennikarski, Jacek Karnowski, witam serdecznie. To jest audycja, którą przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem w polityce.pl. Ze mną Wojciech Biedroń, witam serdecznie. Marek Pyza.
1: Dzień dobry.
0: I tu miejsce czeka na Marka Formelę, który lada moment dojedzie. Opóźnienia pociągów to nie wina gościa, ani nasza wina, proszę Państwa. Piotr Semka gdzieś w Norwegii, także dziś go nie ma w naszym wydaniu. Ale słuchajcie, 83. rocznica Krwawej Niedzieli, rocznica rzezi wołyńskiej, w tym roku przeżywana szczególnie intensywnie z racji napięć, z racji tego, że Ukraina postanowiła, i to jest bardzo smutna konstatacja, postanowiła budować fundament swojej tożsamości państwowej, narodowej na pamięci o zbrodniarzach z ukraińskiej powstańczej armii. Stanowcze nie, również ze strony Prawa i Sprawiedliwości, profesor Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, tak dziś rano mówił o tej sprawie.
2: To jest przeszłość, która musi być upamiętniona. To są ofiary pomordowane w sposób tak brutalny, że trudno nawet o tym mówić. Z zastosowaniem metod wcześniej niespotykanych w jakiejkolwiek walce narodowo-wyzwoleńczej. Przeszłość, która każe nam żądać ciągle i do skutku ekshumacji wszystkich pomordowanych leżących dzisiaj w polach, tych dziesiątek tysięcy co najmniej leżących w polach jeszcze Ukrainy, i każe nam pochować ich w sposób godny i zbudować im mogiłę na miejscu pochówku, nie tylko w takich miejscach jak tutaj w Lublinie czy w Domostawie, do której za chwilkę będziemy jechać najpierw jeszcze z pielgrzymką rowerową, rajdem rowerowym pamięci ofiar właśnie ludobójstwa na Wołyniu. To jest przeszłość, ale to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest teraźniejszość i przyszłość. Otóż my dzisiaj mamy absolutnie moralny obowiązek, nie tylko prawo, obowiązek krzyczeć do wszystkich stolic europejskich i światowych, krzyczeć o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie, bo inaczej tego nazwać nie można.
0: Powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Słuchajcie, no to są bardzo mocne słowa, ale to jest chyba ten element, który sprawi, że Ukraina pożałuje tego swojego wyboru, ponieważ to jest miękkie podbrzusze. Jeśli dotrze do świata, że państwo ukraińskie, które macha unijną flagą, które deklaruje europejskie aspiracje, które mówi, że broni zachodnich wartości przed satrapią rosyjską, że ono odwołuje się do takich tradycji, no to może zaboleć.
3: Chyba wszyscy budzimy się z jakiegoś dziwnego snu, w którym to śnie Ukrainę widzieliśmy tylko jako miasto, tylko jako kraj pełen słoneczników żółtych i niebieskiego nieba. Budzimy się w kraju, w którym rzeczywiście on jest. A w tym
0: to
3: kraju...
0: To jest flaga, prawda, że żółte słońce, czy niebieskie niebo, żółte zboże, a tutaj jest krew i ziemia, albo też ciemna noc i łuny pożarów,
3: bo
0: prawda?
3: Bo to w istocie jest elementem historii Ukrainy. No tutaj też moglibyśmy dyskutować, kogo tak naprawdę, bo czymże jest dzisiaj Ukraina, ale zostawmy to na chwilę. Dla mnie jest inna kwestia tam bardzo istotna. Pamiętam, jak był tutaj prezes mniejszości ukraińskiej w naszym programie z Emilią Wierzbicki, to była pierwszy raz przyznaję się do tego, że gdzie mi tak skoczyło ciśnienie i nerwy, bo dla nich to jest coś fantastycznego. Więc ja mu zadałem pytanie, ilu NKWD-zistów i czerwonoarmistów zabiła UPA. No więc on wymyślił kilkanaście tysięcy. W rzeczywistości od 10 do 13 tysięcy zabili. Jednocześnie, kilka lat wcześniej, mordując od 10 do 130 tysięcy Polaków. I to jest ich spuścizna. Jedyna, bo to jest jedyny sukces ukraińskiej powstańczej armii. To jest wymazanie polskości z kresów. To jest jedyne ich osiągnięcie. I ten upowski nazizm wprowadzany teraz do Polski, do Europy i tak dalej, no to się nie może zdarzyć, tak? To się nie może zdarzyć. Ale się nie zdarzy. O ile będziemy jeszcze mówili o aspiracjach europejskich, a wiecie, dlaczego się nie zdarzy? Bo nikt nie chce Ukrainy w Europie. Może oprócz Frankfurter Allgemeine Zeitung.
0: Ja tutaj bym polemizował
3: z różnych powodów, oczywiście.

0: Że to będzie tak, że Niemcy wprowadzą Ukrainę do Unii Europejskiej i ta Ukraina stanie się kolejną dźwignią, która wzmacnia niemiecką dominację.
1: To niestety Allgemeine Zeitung napisało, że Polska ma się przyzwyczaić. My się mamy przyzwyczaić do aspiracji ukraińskich. My się mamy usunąć, my się mamy przesunąć.
2: Dość intensywnie.
1: No niestety.
3: Marek, ty za. Momentu, tak, ty mówisz, że Ukraina macha tą europejską flagą. Mi się wydaje, że Ukraina może sobie pomachać do europejskiej flagi, bo tą z gwiazdkami niebieską to jako swoją machać nie będzie. Po prostu nie ma najmniejszych szans. Tak. W najbliższych latach po prostu zerowe. Zerowe są szanse na to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Jakiś model stowarzyszeniowy oczywiście pewnie będzie próba przeforsowania takiego rozwiązania. Oczywiście, że tak. I to Niemcom również wystarczy oczywiście, bo będą mieli Ukraińcy różne przywileje jako państwo blisko Unii. No formalnie oczywiście nie możemy was wpuścić, rozumicie, chociażby ze względu na tę korupcję, prawda? Gigantyczną, no, niewyobrażalną.
1: Dlatego elity
3: w strukturach europejskich
1: nie chcą wchodzić do Unii, bo im się
3: to jest jeden z powodów.
0: Spytam, czy ty się zgadzasz, że oni świadomie podjęli, że będą upowców celebrowali, mimo że prezydent Zełenski to, choćby z racji tej, że dostał książki o zbrodni wołyńskiej, no musiał wiedzieć, że ta tradycja po prostu straszliwie śmierdzi.
3: Słuchaj, ja nie mam Zełenskiego za idiotę, za człowieka niedouczonego. Jemu nie były potrzebne te książki, które dostał od prezydenta Nawrockiego. On doskonale wiedział, na co się powołuje. On wiedział, jakie decyzje podejmuje. Oczywiście, że zrobili to świadomie. No, nie bez powodu we wsi Sławentyn, której ludność była pierwszymi ofiarami ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców, popełnionego, nie znoszę słowa dokonanego przy okazji zbrodni, popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów, nazistów wobec Polaków. I to kiedy? 17 września 1939 roku. Stanisław Srokowski, pisarz, często o tym powtarza, że Wołyń to jest tylko pewien symbol. Mówimy o województwie wołyńskim, ale tak naprawdę w 7 przedwojennych polskich województwach ukraińscy nacjonaliści mordowali Polaków.
0: Marku, oni
3: Krwawa Niedziela to jest tylko symbol,
0: także bo to się zaczęło od lutego.
3: Oczywiście, że tak. A zaczęło się, przepraszam, tylko dokończę, właśnie 17 września wraz z wejściem Armii Czerwonej do Polski. I teraz co się dzieje w tym Sławentynie? Tam zginęło w nocy z 17 na 18 września kilkadziesiąt osób. Ślad po nich zaginął, a tam stoi kopiec i tablica poświęcona OUN.
0: Sprawa ma duże konsekwencje polityczne, Wojtku, bo premier Donald Tusk zabrał głos i obiecał budowę muru pamięci. My to już komentowaliśmy przed chwilą, że komedia. No dobra, posłuchajmy fragmentu.
4: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni. Nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek. Wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego. Dlatego, jako premier polskiego rządu, podjąłem skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, a także innych naszych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, których ciała nie zostały wcześniej godnie pochowane w grobach. Ich rodziny czekały na to ponad 80 lat. Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
0: Założymy się, że za rok tego muru nie będzie i za 2 lata nie będzie i za 3 lata nie będzie.
1: Co pół roku
3: mówisz
1: Donald Tuskie Tusk...
3: a propos muru na granicy.
1: Co pół roku Donald Tusk mówi o nowym otwarciu czegoś, no, o nowym otwarciu jakiejś koncepcji politycznej, gospodarczej, o repolonizacji. Mijają 3 tygodnie, 4, my wszyscy o tym zapominamy mniej więcej, jak o nazwisku pani minister zdrowia.
0: Przypomina działania Bronisława Komorowskiego, na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej, tak. Że no dobra, jest tutaj społeczne żądanie, tablicę powieśmy, nie? No tam tablicę, dobra, Krzyż niech trochę postoi, prawda? Oni tak co chwilę jakby rzucają, tak jak już czują, że ta presja społeczna...
1: Teraz pytanie, no to ja będę...
0: Ja powiem jedno, no on tego muru pamięci nie powinien budować, po prostu Tusk nie powinien budować. Rzeczy prawdziwe muszą wyrastać ze środowisk patriotycznych, po prostu.
1: No nie muszą wyrastać z polskich
0: rąk. Ludzie, którzy realnie pewne rzeczy przeżywają, a nie z uzurpatorów.
1: Muszą wyrastać z polskich rąk, a nie polskojęzycznych, to jedna rzecz. A druga rzecz, dla mnie jakby uderzająca w tej kwestii, to ja popatrzmy na... Spróbuję popatrzeć na tę historię jak Tusk i przedstawić Tuska, będę adwokatem diabła, może po części. on na to patrzy czysto cynicznie. Wie, że przespał ostatnie miesiące, czy nawet lata w tej kwestii. Budzi się, mówi, Boże, Wojtku, słupki,
0: przepraszam,
1: dramat. Przepraszam,
0: tylko przerwę, bo widzą państwa zdjęcie archiwalne z rzezi wołyńskiej po prawej stronie i te zdjęcia są po prostu, jak my to mówimy, zablurowane, zamazane, bo tam widać rzeczy tak straszne, że nie chcemy i nie będziemy ich pokazywali po prostu. To jest ta wymiar zbrodni wołyńskiej, która w skali niezwykle okrutnej II wojny światowej przekracza miarę po prostu, a mówimy przecież o najokrutniejszej z wojny. Ale...
1: No przede wszystkim przeraziła ta skala, przeraziła Niemców. Żeby przerazić Niemców w czasie II wojny światowej skalą zbrodni, no to trzeba być Ukraińcem, żeby to się udało. Natomiast to, co tu widzę, to czysty cynizm. Cynizm ordynarny. On sobie wskakuje na tą falę, słuszną falę zresztą oburzenia w Polsce i ten mur to ma być taka deska surfingowa, która ma mu pomóc jakby gdzieś po tej fali płynąć, ale to jest czysty cynizm i on to tak traktuje, to przecież słychać nawet w jego słowach. No facet, który mówi, że to dzięki niemu rozpoczęto ekskumację. Po pierwsze nie ma ekskumacji, tylko badania.
0: To fundacja Michała Dworczyka pracowała na tym od lat, często w ciszy i zarządów PiSu.
1: Po drugie, spotkanie prezydentów
0: Polski i Ukrainy 19 grudnia 2025 roku w Warszawie, to po tym spotkaniu IPN otrzymał kilka zgód, to jest komunikat Rafała Leśkiewicza.
1: Ekshumację, Marek tu słusznie ma rację.
3: Choć no trzeba zadać panu premierowi pytanie.
0: Tak, bo to nie są ekshumacje, oni znaleźli przecież w Hucie Pieniackiej szczątki, relacjonowaliśmy to i zasypali, prawda?
1: No, oczywiście.
0: To jest kolejna zgoda na ekshumację.
3: Do podjęcia. My teraz o nią musimy wystąpić i czekać, aż się Ukraińcy łaskawie na to zgodzą. Albo nie, raczej się nie zgodzą. Panu premierowi trzeba zadać pytanie, skoro on używa liczby mnogiej, mówiąc o zgodach na ekshumację, to ile ich załatwił? Przepraszam, nie, Jacku, jedną. Jedną. Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Tylko tam jest zgoda na ekshumację. Pozostałe trzy miejsca to są prace poszukiwawcze, takie, o jakich właśnie mówisz w Hucie Pieniackiej. No krew mnie zalewa, ponieważ mierzył się z tym, jeszcze się z tym mierzył w kampanii wyborczej Karol Nawrocki. Teraz jest próba podgryzania go i przejmowania jakichś zasług. Niewiele tu jest zasług. W ogóle nie można mówić o zasługach, ponieważ Ukraina pozoruje otwartość na wydawanie tych zgód. Tych wniosków czeka wciąż ponad 20 na rozpatrzenie, a kolejne dopiero są do złożenia.
1: To powiem bardzo krótko o pomniku. Jest taki pomnik, żywy pomnik na rynku we Lwowie. Codziennie jak ktoś sobie podjedzie, może go zobaczyć. To jest facet sprzedający Mein Kampf.
0: Słuchajcie, ale...
1: Facet sprzedaje Mein Kampf w czapce, w furażerce mówi... Waffen SS i jak go spytałem o rzeź wołyńską, to mi odpowiedział: wy nas razywali, my was teraz będziemy...
0: No tak, ile? Oni dlatego nie chcą
1: tej ekshumacji,
0: bo ukraińska strona... Po pierwsze, premier Tusk użył pojęcia tragedia wołyńska. To jest język strony ukraińskiej, która symetryzuje, mówi, były akcje odwetowe polskie, no były, ale ktoś napadł na swoich sąsiadów.
1: To Tusk, inni politycy już 2 tygodnie temu używali tragedia wołyńska.
0: Ja
1: tragedia.
0: Też nie mogę zdzierżyć tego w Ukrainie. W Ukrainie, słuchajcie, to musimy z tego zrobić. Nie możemy pozwolić, żeby zwyciężyło w Ukrainie, na Ukrainie.
3: Nie mówiliśmy w Ukrainie, nie mówimy.
0: Mówi na Węgrzech, czy mówi w Słowacji, mówi na Słowacji, czy mówi w Litwie, mówi na Litwie. Może jeszcze mówi w Łotwie, nie, on mówi na Łotwie, prawda?
3: No, no oczywiście, że tak. Słuchajcie, mur. Gdzie ten mur? Co na tym murze będzie? Skąd on te nazwiska weźmie?
1: Ale on też tak, to jest też ciekawe.
0: Nie, dawajcie, Marek Formela przybył do nas. Proszę państwa, prosimy bardzo. Marku. Jest Marek Formela. Dzień dobry, Marku.
3: A my sobie kontynuujemy.
0: Proszę, siadaj.
3: W międzyczasie na tym murze przy Muzeum Powstania Warszawskiego jest 11 tysięcy nazw.
0: Marku, czyli też przypinkę?
3: 50 tysięcy?
0: Tak. Mamy tu przypinki, proszę państwa, które symbolizują kwiaty.
1: On nie wie, o czym mówi. No mówi o ofiarach wojny. Ofiary były jeszcze przed wojną. Przed wojną był terroryzm u Polski, który w Polsce, miał się nieźle.
0: Spotkanie, szczyt NATO i tam spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy. Rozmowa trwała godzinę. To było spotkanie na prośbę prezydenta Zełenskiego. Posłuchajmy, jak to wydarzenie relacjonował nasz prezydent Karol Nawrocki.
2: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście, szanowna pani redaktor, drodzy państwo, kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne. Emocja Polek i Polaków w odniesieniu do zbrodni, do ludobójstwa wołyńskiego jest kwestią nienegocjowalną, ale mimo w obliczu tego, że ta kwestia jest dla nas, dla Polaków tak ważna i tutaj liczymy na zrozumienie ze strony Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza też przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, niesie ze sobą wiele złych symboli. Musimy także brać odpowiedzialność za to, co dzieje się za sprawą Federacji Rosyjskiej, więc bardzo dobrze, cieszę się, to było konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy.
0: No tak, tak, tak. Czy to spotkanie jest, Marku, takim sygnałem, że to troszkę się uspokaja, że to troszkę gdzieś tam łagodnieje? Bo cały czas jest też ten argument, no Tusk, premier Tusk używa tego hasła, tak może nie wprost, ale wyraźnie, że tutaj, a zwłaszcza Radosław Sikorski, inni się cieszą, no Moskwa się cieszy, brawo, brawo. Prezydenci rozwiązali problem, rozwiązują problem, który wspólnie stworzyli.
1: Radosław Sikorski.
5: Myślę, że nie Sikorski powinniśmy, nie powinniśmy tych interpretacji, które pozbawiają Polskę podmiotowości w prowadzeniu polityki zagranicznej, zwłaszcza tej polityki na kierunku wschodnim, który jest bardzo trudny, traktować poważnie, a tym bardziej ich respektować. Wydaje mi się, że Józef Orzeł bardzo trafnie napisał o imperialnej polityce Ukrainy i o tym...
0: No pan Budanow ma, jest wypowiedź teraz głośna o tym, że Ukraina jest narodem wybranym, na pewno narodem wybranym wśród Słowian, proszę państwa, bo tam rozumiem, chodzi o to, że w Kijowie przyjęto prawosławie, tak?
5: Warto słuchać o tym 11.
1: Rosyjski wraca?
5: 11 lipca warto o tym słuchać, ale warto też starannie jednak ważyć własną politykę. Oczywiście dialog. Prezydent jest człowiekiem odważnym i człowiekiem odważnego i trudnego dialogu, ale w momencie, kiedy zdecydował się potrząsnąć polską opinią publiczną, odbierając order Orła Białego, mam wrażenie, że nastąpiło jakieś przebudzenie i też świadomość większości Polaków zaczęła być sytuowana dużo głębiej w trzewiach naszej historii, w trzewiach tych relacji. Tego nie wolno bagatelizować i to przebudzenie jest częścią respektowania przez prezydenta polskiej racji stanu.
0: Ale też jest pytanie, co, jakim czynnikiem geopolitycznym, politycznym, strategicznym, sąsiedzkim będzie niepodległa Ukraina? Czy to będzie sojusznik, tak jak mieliśmy nadzieję, czy to będzie rywal, a może mocniej, bo te wypowiedzi...
1: Obecna władza mówi już o sojuszniku. Znaczy, ja się zaczynam zastanawiać, znaczy, poczekajcie, bo to ludzie, bo za chwilę to idzie zwariować. Ktoś chce nam wmówić dzisiaj, że Ukraina jest naszym sojusznikiem. Wiecie, co to znaczy sojusz? Sojusz to współpraca. Czyli co, my idziemy z sojuszem jakimś, jakim sojuszem? Wojskowym, politycznym? Wojna z Rosją chcemy mieć za chwilę tutaj? Rakiety rosyjskie tu chcemy mieć? A co to znaczy sojusz? Z kim sojusz? Jaki sojusz? Możemy mieć oczywiście, możemy mieć współpracę gospodarczą, wojskową, inną i tak dalej. Natomiast czynnikiem będzie destabilizującym.
3: Ani drugiego.
1: Tak naprawdę nie ma, dokładnie. Ale my, jeżeli Ukraina może być na dzisiaj, jest czynnikiem tylko i wyłącznie destabilizującym.
5: No, nie dajmy się szantażować lękiem przed Rosją. Mamy 232 kilometry granicy z Rosją. 75 kilometrów od Gdańska jest granica w piaskach. Ma 852 metry. To jest kawałek piasku schroniony przez dwóch żołnierzy, którzy maszerują od Zatoki do Zalewu. Gdyby i przez tę granicę nie przedostał się ani jeden poszukiwacz, nieszczęśliwy człowiek poszukujący lepszego życia w Polsce. Więc trochę miarkujmy te lęki, które Ukraina zręcznie podsyca, próbując, tak jak Wojtek powiedział, stworzyć wrażenie fałszywego sojuszu, ale, w którym pozostaje.
0: No, fałszywy sojusz, ale z drugiej strony, słuchajcie, to też wybrzmiewa naprawdę nasza samotność. No Polska naprawdę wszystkim zawadza. Naprawdę wszystkim zawadza.
1: Coś się zmieniło?
0: Słuchajcie, rakiety przekazano, rząd przekazał 5 rakiet do patriotów.
3: Że 5, to już wiadomo, że 5?
0: No tak się mówi, że 5.
1: No ja słyszałem 8.
0: 8, dobra, 5 do 8.
3: A to rakiet. Ja dam 9.
0: Ukrainie. Nie, ale
1: równie dobrze może być 12.
0: Ale
1: na
0: nie za darmo, nie za darmo, bo reporter Piotr Czyżewski zapytał pana premiera Kosiniaka-Kamysza, co w zamian, i padła odpowiedź.
1: Cytat tygodnia, jeśli nie miesiąca.
6: Chciałem zapytać, co w zamian za te rakiety dostaliśmy od Ukrainy? Czy daliśmy im po prostu tak za darmo, czy jednak to był jakaś umowa dwustronna i my też zyskamy na tym oddaniu, czy przekazaniu, czy sprzedaniu?
7: Zyskamy. Zyskamy po pierwsze wdzięczność naszych sojuszników i gotowość ich do udzielenia jeszcze większej pomocy. Jesteśmy w grupie państw, które mogą liczyć na priorytetowe traktowanie w procesie i w programie Patriot dzięki tej decyzji. Po drugie, dzięki zmianie rządu na Węgrzech.
0: Proszę państwa, nie kontynuujemy, bo to długa wypowiedź. No w każdym razie będzie wdzięczność. Będzie wdzięczność. No,
3: ale on mówi o wdzięczności Niemiec oczywiście.
1: No właśnie, o czyjej wdzięczności?
3: Kosiniak ma nam do przekazania, tak, przekazaliśmy naszą strategiczną, kluczową w obliczu nadchodzącego zagrożenia broń defensywną.
1: Kosztującą krocie.
3: Kilka milionów dolarów sztuka za to, że Niemcy będą nam teraz wdzięczni za to. No przecież Niemcy to organizowali.
0: Ale słuchajcie, bo to przekazali to czy tam to źle czy dobrze, można by o tym dyskutować, pewnie nawet na spokojnie, ale jednocześnie towarzyszą temu ciągłe alarmy ze strony Donalda Tuska, premiera RP, że wojna za rogiem, a Sikorski mówi do Putina, wiemy co planujesz, nie rób tego, czyli mówi, zagrożenie jest namacalne. Mówi się nawet o tym, że to pójdzie uderzenie z Kaliningradu, no w kierunku raczej nie Gdańska, a powiedzmy Olsztyna,
5: nie,
0: tak?
5: Nie Gdańska.
0: I że tam będzie jakaś prowokacja, że tam coś się wydarzy. No takie są informacje i jednocześnie przekazują taki, bo to nie są czołgi, które od razu zastępowano nowymi, no to są rakiety.
3: Trzeba zadać pytanie, bo nie ma lepszych pocisków po prostu.
1: Tak. A czy trzeba się zastanowić, dlaczego, bo Tusk i Siko, oczywiście zagrożenie rosyjskie jest realne, tutaj jest bezsprzecznie, zawsze jakaś prowokacja mniej lub bardziej skuteczna może nastąpić i tu tego trzeba się bać. Natomiast pytanie, kiedy Donald Tusk mówi o bezpośrednim zagrożeniu? Jak się mu pali pod nogami? Zawsze, kiedy się pali pod nogami temu rządowi, to już. Nie, pamiętacie, co powiedział wtedy, 2 miesiące temu? To nie jest kwestia miesięcy.
5: Tak.
1: Minęły miesiące.
5: Mówił to Wojtek z premedytacją na łamach poważnej angielskiej gazety.
0: Ale pan Kosiniak-Kamysz, pan premier, powiedział także chyba w marcu, napisał, że patrioty są, zostają
1: i nie będą
0: przemieszczane. Bo są fundamentem, po czym przekazał amunicję do tych patriotów. No technicznie nie składa.
3: Nieprawda. Chwileczkę. On w tym wpisie z 31 marca, bo do tego się odwołujesz, tam jest wyraźnie w pierwszym zdaniu napisane, że i baterie, i uzbrojenie do nich. Więc on wtedy okłamywał nas z premedytacją.
0: W systemie brytyjskim on już byłby...
3: Pisał o pociskach.
0: Podałby się do dymisji.
3: W tym samym czasie powiedział jedno, zrobił drugie.
1: Wiecie, co jest najbardziej porażające? Że jeszcze próbowano przerzucić odpowiedzialność na prezydenta i trwało to tydzień. Tydzień to trwało, aż w końcu Kosiniak-Kamysz w środę, przyparty do muru na konferencji prasowej, na samym końcu swojej wypowiedzi, no rzeczywiście pan prezydent nie miał z tym nic wspólnego.
0: No nie, no prezydent powiedział, koniec, to ja kropka. Położę ustawę. Marku, jeszcze w tej sprawie?
5: Ja chciałem słowo tylko powiedzieć, bo nie wiem, pamiętacie na pewno tego znanego polskiego pisarza, który wyraził się o prezydencie Dudzie w taki sposób wskazujący... Żulczyk, tak, tak. A nie chciałem wymieniać nazwiska, wskazujące na pewien niedowład intelektualny czy umysłowy prezydenta. No więc jak słucham w tej chwili, został uniewinniony przez sąd prawomocnie. Więc teraz jak słucham ministra obrony narodowej, który opowiada dyrdymały o wdzięczności, to mam wrażenie, że polski minister, wicepremier wypełnia te kryteria, o których mówił pan Żulczyk w stosunku do prezydenta RP.
0: Tak jest, proszę państwa. Mamy też temat zdrowia. Po 3 latach sprawowania władzy rząd doszedł do wniosku, że coś ze służbą zdrowia trzeba zrobić. Gdyby nie afera pana Kacprzyka, to by nic nie zrobił i głos zabrała pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Grenda, bardzo proszę.
8: Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak również tych maksymalnych wydatków, których spodziewamy się czy rekomendujemy w ramach budżetów szpitali ze środków, które przekazujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzisiaj maksymalny udział kosztów wynagrodzeń w budżetach szpitali, podkreślam, ze środków, które przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, to średnio 81,3%.
5: Jak no, klub piłkarski.
0: Ale powiedziała też, że nie poda się do dymisji i tak bardzo mnie to uderzyło, sformułowanie, którego użyła, bo ona ma kontrakt z premierem. Jakaś kontraktoza się wkradła.
3: Ona ma dużo ważniejsze
0: nie, ale
3: kontrakt,
0: tak, ale też tam się tak. Normalny polityk, normalny patriota powie, służę Rzeczpospolitej, staram się najlepiej wypełniać swoją misję, zobowiązałam się do czegoś wobec społeczeństwa, a ona ma kontrakt z premierem. No po prostu jak dostawca
5: jeden
0: nie
5: jednego,
0: wiem,
5: tak?
0: Żywności do restauracji. No,
5: no panią Sobierańską Grendę ubezpiecza to, że jest osobistą faworytką premiera. Upadek Sobierańskiej Grendy jest upadkiem Donalda Tuska.
0: Ja myślę, że on nie znalazł następcy.
1: Nie znalazł.
0: Przy finansach, to kto by to wziął po tym wszystkim?
5: Myśmy dotarli do, wejdę wam trochę w słowo, ale dotarliśmy do ciekawych informacji, bo bulwersowała tutaj te wszystkie wynurzenia dotyczące finansów, braku pieniędzy, to pani minister jako pani prezes pisała do NFZ-u, że ma za mało pieniędzy, że powinny być lepsze szacunki tych procedur medycznych, że niepotrzebne jest limitowanie. Jednym słowem zarabiałaby spółka nie 90 milionów, a 200 milionów, ta, którą ona zarządzała, ale zarządzała też własnymi kosztami, bo kosztowała tą spółkę 47 tysięcy złotych miesięcznie, co warto podkreślić, bo o tym się mówi trochę półgębnie. Natomiast jej odejście moim zdaniem owiane jest pewnego rodzaju tajemnicą polityczną, dlatego że bulwersuje opinię publiczną odprawa, jaką otrzymała od spółki Szpitale Pomorskie. Ta odprawa została wypłacona na podstawie uchwały wspólników, czyli polityków Platformy Obywatelskiej, Struka, Skwierackiego, Bony, Gawrylika z PSL-u i jeszcze pani z Polski 2050. Jednomyślną uchwałą wspólników wprowadzono nowelizację do warunków pracy i dopisano 14 lipca roku ubiegłego, czyli
3: kiedy została ministrem?
5: Parę dni później została ministrem i dopisano 6-miesięczną klauzulę konkurencyjną. Znowelizowano uchwałę kilka dni przed zmianą zatrudnienia, po to być może, żeby osłodzić przejście na głodową pensję ministerialną, bo obowiązywała uchwała z roku 2017, w której nie było ani słowa na temat odpraw konkurencyjnych. Dopiero tuż przed odejściem pani Sobierańskiej-Grendy politycy Platformy Obywatelskiej dokonali twórczej readaptacji swojej uchwały. Co oznacza, że Donald Tusk, który opowiada, że będzie żelaznymi grabiami, miotłą biegał po Polsce i wymiatał tych wstrętnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ma totalny bałagan, burdel pod własnym nosem.
0: Słuchajcie, no ale dlaczego Platformie... Nie, trochę spadło jej. W jednym z sondażu chyba 3 punkty straciła, prawda? Ale dlaczego to się nie załamuje wszystko? No przecież jakby, Wojtku, nawet przed programem relacjonowałeś mi, że żelazny elektorat Platformy Obywatelskiej zaczyna jojczyć i narzekać, tak, ale mówić, że to jest wszystko bez sensu, ale że kadry już te polityczne...
1: Jeżeli przyjdziesz do tego żelaznego elektoratu, nie jako znajomy, kolega i tak dalej, tylko jako ankieter, no to już wtedy ten świadomy politycznie, że tak powiem, po swojemu elektorat mówi już zupełnie coś innego. To
0: wiemy,
1: jest jedna
0: że można
1: rzecz.
0: Długo rządzić, mając wyborców, którzy zatykają nosy.
1: Ale zwróćcie uwagę na jedną kwestię. Ona jest jakby kluczowa. We wszystkich sondażach ono się mniej więcej pokrywa się w ten sposób, że wynik Platformy Obywatelskiej z 2023 roku To się pokrywa z sondażem, że poparcie dla Platformy Obywatelskiej dzisiaj jest takie samo, jak jej wynik z 23 roku, nie koalicji, jej wynik. Więc tutaj są teflonowi po prostu i tyle. No.
3: A no, mi się wydaje, że ta rzeczywistość będzie wyglądać zupełnie inaczej w kampanii wyborczej. Więc na te sondaże bym patrzył naprawdę.
0: Ja też myślę, że to na przykład zwraca uwagę jednak bardzo duża aktywność polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oni organizują dużo wydarzeń, są aktywni. To się bardzo poprawiło. Ja myślę, że to przyniesie rezultaty również.
1: To musi
0: po prostu
1: być.
0: Trzeba pracować.
3: No, kampania wprowadza nas w zupełnie inny czas. Wtedy się odbywają, jak doskonale wiemy, takie fokusowe badania prowadzone przez wszystkie duże partie. Co jest dla ciebie najważniejsze, dla Polaków? I tam zawsze się okazuje na pierwszym miejscu jedna rzecz, często wyżej od bezpieczeństwa. Ochrona zdrowia.
1: Słuchajcie, musi to być źle.
3: Przepraszam, bo ja się boję, że...
5: Bezpieczeństwo, Marek.
3: To prawda, ale mówię o takim bezpieczeństwie w tradycyjnym rozumieniu. O jednej rzeczy chcę powiedzieć, że kompletnie mnie nie interesuje to, co mówi pani Jolanta Sobierańska-Grenda. Jej pomysły na to, co ona chce tu zrobić, zresztą przedstawiane już wielokrotnie jak rejestracja. Najważniejsza wypowiedź z tego tygodnia to moim zdaniem było 20 sekund Adama Szłapki, rzecznika rządu, który zapewniał dziennikarzy, a propos właśnie tej wspaniałej reformy szykowanej przez Sobierańską-Grendę, mogę państwa zapewnić, że pieniędzy na NFZ nie zabraknie. I się szeroko uśmiechnął. Na ochronę zdrowia. Tylko, że on to mówi w momencie, w którym brakuje 16 miliardów. On to mówi w momencie, w którym jesteśmy kilka tygodni po tym, jak czy dni, ale sejmowe komisje klepnęły przyszłoroczny plan na 20 do 20 paru miliardów.
0: Ale ja trzymam kciuki, żeby trochę te zarobki lekarzy uregulować, bo to się wymknęło spod...
1: Musi być, kochani, musi być źle, skoro daje w piątek wieczorem, w całej prawdzie całą dobę, przychodzi pan Czarzasty, reprezentant 22 tysięcy swoich wyborców i mówi, że jeżeli nie zrobimy coś ze służbą zdrowia, to przegramy wybory. Mało tego, on powiedział, że...
0: Patrz, jaki myśliciel.
1: Poczekaj. On też powiedział w wywiadzie, że to spartolono wszystko przez ostatnie 3 lata. Jeżeli...
3: On też to powiedział.
1: Jeżeli najbliżej chodzą... Polityk, który jest najbliżej nogi Donalda Tuska dzisiaj, polskiej nogawki, i wystają mu już tylko nogi z serduszka pana Donalda Tuska, mówi coś takiego, to wiedz, że jest źle. No to musi
0: Wojtek,
1: być źle.
0: Ale zobacz, pani Joanna Mucha, która obecnie nie jest w polityce, ale mamy tę wypowiedź, ale naprawdę...
3: Jest.
0: Co na teraz jest?
5: Jedna 460 Sejmu.
0: O, ale nie jest chyba w koalicji rządzącej, prawda? Nie jest. Nie jest
1: w rządzie, bo miała w tych wicepremiera.
0: To, co z tym Polska 2050 tak skomplikowała krajobraz polityczny przez te swoje rozpady, że to...
1: Tak,
0: jeszcze na prawicy to my wiemy kto co, ale tam to już się wszystko miesza. No ale dobra, zabrała głos.
9: Nie rozumiem tego rządu, panie redaktorze.
3: Co to znaczy?
9: To znaczy, że poza naprawdę nielicznymi wyjątkami funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny.
3: To kto ich wybrał?
9: Wybrał ich pan premier.
3: Nie, koalicjanci wskazywali kandydatów na ministrów.
9: Tak, i ja naprawdę nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji, a dzisiaj mam wręcz wrażenie, że ten rząd działa trochę na zasadzie, może nie sam rząd w sensie kadry ministrów, wiceministrów, ale niżej, kiedy schodzimy już do kadry urzędniczej, że działa trochę na zasadzie strajku włoskiego, bo tam się po prostu wszystko zatrzymało, Polska stanęła.
3: Ale problem... No nareszcie autorytet w tych sprawach nam coś powiedział.
5: Już jestem spokojniejszy chyba.
3: Że oni tacy niekompetentni wszyscy, to prawda. Ja też tęsknię za dobrymi ministrami sportu na przykład. Tak. Mieliśmy takiego znakomitego ministra sportu. Joannę Muchę, 5 baniek na koncert Madonna. Wybrał drużyny do tego meczu. Czyli super.
0: Sprawy powinny toczyć się generalnie same. Chyba, że przychodzi rozkaz zewnętrzny, wtedy ktoś powinien ten rozkaz wykonać, ale generalnie troska o ojczyznę jest niepotrzebna, jest zbędna.
1: Pamiętam, jak w tym studiu mówiliśmy o tym po roku urzędowania rządu Platformy Obywatelskiej, że załatwienie czegokolwiek w urzędzie dzisiaj, w którymkolwiek z ministerstw, nie ma wiceministrów, albo się snują przez godzinę,
0: Wojtek, ale biznes
1: albo
0: się... Wiesz, co oni na przykład robią teraz? Akurat jechałem, słuchałem Radia Olsztyn. Rzeź całej branży drzewnej, meblarskiej. Podaż drewna z powodu ideologicznych pomysłów rządu drastycznie spada.
1: Dzisiaj była rozmowa
0: i my tracimy konkurencyjność. konkurencyjność w Unii Europejskiej w tym obszarze.
1: I wszyscy mówią Henie Kloska.
0: Oni mordują firmy, a firmy meblarskie to są Warmia, Mazury na przykład, mordują firmy na swoich terenach, politycznie swoich.
1: Blokują,
0: prawda?
1: Po prostu kontyngenty drzewne.
5: Gospodarki nieprzypadkowo została nazwana po angielsku local content, bo po polsku by to brzmiało bardzo, bardzo źle. Ale wracając jeszcze na chwilę do służby zdrowia. Ja mam takie przeświadczenie, że ponosimy dramatyczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej, ustawy Ewy Kopacz i Donalda Tuska w roku 2011. To jest ustawa, która odwróciła proporcje, wystawiła rachunek ekonomiczny przed pacjenta, przed chorobę. Staliśmy się przedmiotem zbędnym często, bo jak przychodnia onkologiczna, która została włączona do koncernu medycznego spółki prawa handlowego Copernicus w Gdańsku, ma generować dochody. No dochody można generować wtedy, kiedy się nie leczy. Leczenie różnych przypadków dużo kosztuje. Spółki medyczne wykazują olbrzymie dochody. Lekarze zauważyli doskonały klimat dla siebie. Pracują jak Mateusz Birkut na akord. Ale pracują polscy lekarze.
0: Ta koalicja rządząca w sprawie...
5: A kierowca musi mieć tachograf w samochodzie, ale jak bo oni po 4 godzinach zagraża bezpieczeństwo ruchu drogowego.
0: Kłamali w kampanii, to co obiecywali, Kosiniak-Kamysz, to są nasze twarde obietnice. Jak cię NFZ nie wyleczy tam w tydzień czy dwa, to do prywatnego my zwracamy.
1: Dzwonią już do ciebie lekarze jakiś?
0: Lekarz nie. Dzwonią lekarze, żeby odwołać wizytę.
3: Że dzwonią, którzy tutaj są za naszymi plecami.
1: Do mnie dzwonią, żebym im zapłacił.
5: Nie znajduję potwierdzenia też w wynikach jej spółki, bo jeżeli spółka ma około miliarda sprzedaży, z tego 90-kilka% z NFZ-u, to na dostatek nielicznych składają się miliony Polaków, płacą składkę, bo jak im nie płacą, podlegają egzekucji.
0: Marku, wypowiedź. Prezes Jarosław Kaczyński, pan prezes Jarosław Kaczyński, proszę państwa, o tym, że trzeba powołać struktury, które zabezpieczą państwo polskie przed taką samowolą również służb państwowych.
10: Trzeba niestety będzie wszystko budować od początku. Trzeba będzie powołać jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardzo zdecydowana, także ci z policji, którzy pozostaną w nim, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki. A tacy jak ci, którzy tutaj to robią, po prostu po pierwsze odpowiedzą za to, co robili, a po drugie trzeba będzie jeszcze wyjaśnić, czy oni działają sami, czy też działają na zlecenie.
0: Gwardia Obywatelska, słuchajcie, ja to rozumiem w ten sposób, że to jest jakiś problem, że polska prawica, siły niepodległościowe nigdy nie miały realnie siły. Nigdy nie miały realnie takiej prawdziwej siły.
1: Bo nie używamy przemocy.
0: Nie, ale nie miały tej siły, nawet potencjalnie. Te służby państwowe, jak rządził PiS, to mogli atakować fizycznie przedstawicieli państwa, budynki, nic im nie robiono. Jak rządzi Platforma, to każdego złapią, wejdą do domu. Ta bezzębność obozu niepodległościowego jest jakimś problemem. Jest realnym problemem.
3: Tylko nie wiem, czy ja rozumiem Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Czym miałaby być ta Gwardia Obywatelska? Na jakiś czas? Czy to jest potrzeba pilna do powołania w ciągu najbliższych paru miesięcy, zanim ewentualnie zmieni się władza? Czy też taka struktura, która ma funkcjonować po ewentualnym powrocie do władzy konserwatystów?
1: Ja chyba rozumiem. Mamy do czynienia też z fizycznymi atakami na posłów, fizycznymi atakami na dziennikarzy konserwatystów. Z taką fizyczną przemocą, która zaczęła się od początku rządów, kiedy trzeba było...
5: Mieszanie z rąk.
1: Tak.
0: Ten pan w Solino, prawda, przyjeżdża do Danielu Obajtek bronić firmy, tylko szarpie popycha.
5: Z jaką brutalnością... A to był pracownik grupy.
0: Ale zwolniony przez Danielu Obajtka.
1: Patrzcie, z jaką brutalnością potraktowano księdza Olszewskiego. Panie, oczywiście to państwo robiło. Natomiast jeżeli ja dobrze rozumiem, to ta gwardia, raczej cudzysłów bym tutaj dał, to mają być ludzie, którzy w jakiś sposób będą po prostu chronić polityków. Już nie mówię nas, nas nie trzeba chronić.
0: Myślę, że to chodzi o jakieś coś więcej, jakiś ruch społeczny.
1: Albo ruch społeczny, to już najprędzej.
5: Na pewno to jest refleksja emocjonalna pod wpływem tych zajść, które mają miejsce 10 każdego miesiąca. I to jest upokarzające dla polskiej sceny publicznej i to moim zdaniem jest premedytacją chronione przez polityków zawiadujących policją, ponieważ pozwala to pokazywać konkurenta politycznego jako wyświechtanego awanturnika, jako egzotyczną postać, która próbuje w sposób trochę teatralny składać jakieś wieńce i w ten sposób wikłając w konflikt z tą grupą tak zwanego kodu, czy też tych obywateli myślących inaczej, Tusk uważa, że dezawuuje poważny wymiar polityk Prawa i Sprawiedliwości, bo w żadnym poważnym państwie składanie wieńców pod pomnikiem ofiar wielu różnych ugrupowań politycznych nie może budzić takich emocji, ponieważ wszyscy w ramach tej tragedii są równi, równie dotknięci tym nieszczęściem.
0: Nazwał warchołem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On, człowiek, który wprowadził politykę totalną.
5: Ona nazwała go gnojkiem,
0: który po prostu w opozycji był gotów zniszczyć państwo polskie i robił to, zniszczyć. Był przeciwko zaporze na granicy wschodniej, przeciwko wszystkiemu, co dobre, niezbędne i konieczne. I on śmie obrażać.
3: Donald Tusk zdradził...
0: Najbardziej propaństwowego polityka na naszej scenie.
3: Zdradził Polskę przed 10 kwietnia, paktując z Putinem, zdradził Polskę 10 kwietnia i zdradził Polskę po 10 kwietnia wielokrotnie. I jedno tylko zdanie mam do powiedzenia w obliczu tego, co on wczoraj uprzejmy był rzec, że nie znam innego żadnego polityka na zachód od Bugu, który się wtulał w Putina. Tylko jeden taki człowiek, on się nazywa Donald Tusk i tego mu nigdy nie zapomnimy.
0: I tym kończymy.
5: Który abdykował wobec zobowiązań niemieckich, wobec ofiar.
1: Ile razy abdykował?
0: Stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Wija w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za to wydanie. No musimy kończyć. Marek Formela, Markowi Formeli, Markowi Pyzie, Wojciechowi Biedroniowi. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy naszym widzom, słuchaczom. Dziękujemy, że państwo jesteście z nami. I do zobaczenia za tydzień. Dobrej soboty, dobrej niedzieli.

0: weekend. W dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
1: Po reklamie.

0: Nelly Furtado i Try na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze minęła godzina 10. Celem ukraińskich nacjonalistów nie było tylko zamordowanie jak największej liczby Polaków, ale również całkowite zniszczenie polskości na terenach uznawanych przez nich za ukraińskie, powiedział polskiemu radiu historyk dr Szymon Niedziela. Dziś mijają 83 lata od tak zwanej krwawej niedzieli, uznawanej za kulminację zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaatakowali łącznie około 150 miejscowości i w ciągu jednego dnia w bestialski sposób zamordowali ponad 8 tysięcy Polaków. W trakcie krwawej niedzieli Ukraińcy atakowali nawet kościoły, w których trwały nabożeństwa i w których Polacy szukali schronienia. Jak mówi dr Szymon Niedziela, określenie zbrodnia wołyńska nie odnosi się tylko do tego regionu, ale do masowych mordów dokonywanych na znacznie większym obszarze. Historyk zaznacza również, że Ukraińcy przed brutalną egzekucją często przez wiele godzin torturowali swoje ofiary, dlatego śmierć od kuli z karabinu traktowana była przez Polaków jako wybawienie. Posłuchajmy.
1: Zbrodnia wołyńska obejmowała województwo wołyńskie, ale też Małopolskę Wschodnią, województwo lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie oraz Chełmszczyznę. I na tych obszarach zamordowano 120 tysięcy ludzi z wyrafinowanym okrucieństwem. To nie był strzał w głowę, tylko wielogodzinne, najokrutniejsze tortury. Na Wołyniu ludzie modlili się o śmierć. Śmierć była wybawieniem. Śmierć od kuli karabinowej, o tym każdy marzył.
0: Ukraińscy nacjonaliści chcieli nie tylko zamordować jak największą liczbę Polaków, ale również poprzez swoją brutalność zmusić pozostałych do ucieczki z własnych domów. Jak zaznacza historyk, nienawiść Ukraińców do Polaków była tak wielka, że poza mordowaniem swoich sąsiadów dążyli do całkowitego wymazania śladów polskości na tych terenach.
1: Podstawowym celem ruchu nacjonalistycznego wśród Ukraińców będzie wyczyszczenie totalne ziem uważanych przez nich za ukraińskie z żywiołu polskiego. To wyczyszczenie nie polegało tylko na zabiciu Polaków, ale na zniszczeniu, przecież oni mogli przejąć dobytek, przejąć gospodarstwa, przejąć domy. Nie, to wszystko zostało zniszczone, spalone. Nawet drzewa owocowe zasadzone przez Polaków były wyrywane.
0: Ukraińska powstańcza armia w czasie II wojny światowej współpracowała z hitlerowskimi Niemcami. Ukraińscy nacjonaliści początkowo widzieli w III Rzeszy sojusznika w walce o niepodległą Ukrainę przeciwko ZSRR, choć w późniejszym etapie wojny relacje z Niemcami były zmienne. Doktor Szymon Niedziela w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył jednak, że mimo kolaboracji UPA oddziały niemieckie były zszokowane skalą i brutalnością ukraińskich mordów na Polakach. Zdarzało się również, że Niemcy udzielali pomocy zagrożonej ludności polskiej.
1: To jest wielki paradoks. Jeżeli rozmawiamy na temat rzezi wołyńskiej z osobą, która niewiele wie, to zauważymy, iż nie chce nam wierzyć na słowa, że rzeczywiście ludność polska czasami odwoływała się do pomocy do Niemców, ale również do partyzantki sowieckiej, która również udzielała pomocy. I teraz to się nie wpisuje w pewną narrację, ale tak właśnie na Wołyniu było.
0: Rzeź wołyńska trwała od 1943 do 1945 roku. Szacuje się, że w wyniku ukraińskich zbrodni zginęło nawet około 120 tysięcy Polaków. Kulminacja zbrodni wołyńskiej miała miejsce w lecie 1943 roku i była efektem tajnej uchwały kierownictwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Bezpośredni rozkaz do masowej masakry ludności polskiej podczas krwawej niedzieli w czerwcu 1943 roku wydał jeden z dowódców UPA Dmytro Klaczkowski, pseudonim Kłym Sawur. 11 lipca w rocznicę krwawej niedzieli obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zespół Wilki w utworze Urkę.

Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 8 minut po godzinie 10. Już za chwilę na naszej antenie organek i ja Ci nie dam tak zmarnować się. A tuż po tej piosence zapraszam na audycję Bankomat.

0: singela, tak zmarnować się.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto, co się wydarzyło. Stopy procentowe bez zmian. W Polsce mieszka już prawie 39 milionów osób. Mniej ofert pracy dla młodych w wakacje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile jeszcze będzie niedziel handlowych w tym roku. Poprawna odpowiedź to 4. A najszybciej nadesłał ją pan Adam Michalski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez biletu, podał BIG Infomonitor. Za taką kwotę można byłoby kupić około 70 nowych autobusów elektrycznych. Ponad 1/3 zaległości przypada na jedno województwo, podkreśla Diana Borowiecka z biura prasowego spółki.
2: Niechlubnym liderem zestawienia jest województwo łódzkie, w którym zaległy dług gapowiczów wynosi ponad 76 milionów złotych, a średnia zaległość przypadająca na osobę 1801 zł.
1: W skali całego kraju statystyczny gapowicz ma obecnie do oddania ponad 200 zł mniej. Co ciekawe, problem dotyczy przede wszystkim osób dorosłych, aktywnych zawodowo. GUS na nowo nas policzył i na koniec ubiegłego roku w Polsce przebywało 38 milionów 800 tysięcy osób, więcej niż wynikałoby z dotychczasowych oficjalnych danych publikowanych przez urząd. Dodatkowo w ubiegłym roku liczba mieszkańców wzrosła, a nie spadła. Przybyło imigrantów, 2 miliony 300 tysięcy to cudzoziemcy, z czego 73% to obywatele Ukrainy, mówi Dominik Dąbrowski z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to tutaj jest bardzo wysoki udział wśród mężczyzn, osób wykonujących zawód kierowcy samochodów ciężarowych. Prawie 1/5 cudzoziemców wykonuje ten zawód.
1: Kolejne miejsca zajęli magazynierzy i programiści aplikacji. Kobiety z kolei pracują najczęściej jako sprzedawczynie, magazynierki oraz pomocy i sprzątaczki. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony za pomocą aplikacji. Zmiana ta ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym.
4: Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
1: Wszystkie projekty ustaw składające się na kolejny pakiet deregulacyjny mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca.

sprawa w zakresie badania potrzeb klientów oraz dopasowania do nich ofert ubezpieczeniowych, co pozwoliłoby skuteczniej chronić konsumentów. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Spłacający kredyty mogą odetchnąć z ulgą. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian i tak zapewne będzie do końca tego roku, prognozuje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
2: Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych w przyszłym roku i nastąpią dwie obniżki po 25 punktów bazowych. Pierwsza w połowie roku mniej więcej i kolejna w dalszej części przyszłego roku.
0: Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 3,75%. W sierpniu Rada ma przerwę wakacyjną, następne posiedzenie decyzyjne we wrześniu. Sejm pracuje nad zmianami w systemie opieki nad dziećmi do lat 3 i to dobrze, oceniają przedsiębiorczynie z sukcesu pisanego Szmierza.

0: opiekunką, bo dostępna opieka nad najmłodszymi jest jednym z kluczowych warunków powrotu rodziców, a zwłaszcza matek, na rynek pracy. Tymczasem blisko co trzecia gmina nadal nie oferuje żadnej formy opieki nad małymi dziećmi. Program Aktywny Maluch, nad którym pracuje parlament, zakłada utworzenie ponad 300 tysięcy nowych miejsc opieki do końca bieżącego roku. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Numer PESEL to unikalny 11-cyfrowy identyfikator przypisany każdej osobie. W niepowołanych rękach może stać się narzędziem do wyłudzenia kredytu lub bezprawnego podpisania umowy z wykorzystaniem Twoich danych. Można go łatwo zastrzec online za pomocą aplikacji mObywatel lub portalu gov.pl lub w Urzędzie Gminy. Dlaczego warto i jak to zrobić, szczególnie przed wakacjami, przypomina Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich.
2: Wjeżdżając na urlop, warto zadbać o to, żeby ten PESEL zastrzec, tak żeby nie doszło do żadnych niechcianych skutków. Natomiast pamiętajmy, że to zastrzeżenie można być dokonane przez stronę gov.pl, przez mObywatela albo stacjonarnie w Urzędzie Gminy. mObywatel to jest bardzo szybka procedura, ona zajmuje dosłownie kilka sekund. Można bardzo wygodnie zastrzegać, zdejmować to zastrzeżenie. Pamiętajmy również, że zastrzeżenie PESEL-u będzie nas chroniło przed również skutkami naszych działań. Czyli jeżeli na przykład wyjedziecie Państwo za granicę, będziecie wypożyczali auto i będziecie chcieli zapłacić kartą, okaże się, że macie za niski limit w karcie, będziecie chcieli ten limit podwyższyć, to pamiętajcie, że wtedy PESEL musi być niezastrzeżony, w przeciwnym razie Wam odmówi dokonanie takiej transakcji z tego względu, że właśnie PESEL jest zastrzeżony, więc pamiętajmy również o tym, że w różnych sytuacjach, aby w miarę elastycznie móc się posługiwać tymi zastrzeżeniami.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: OC potaniało. W czerwcu to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu kosztowało średnio o 12 zł mniej niż w maju. Mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
2: Spadki objęły wszystkie województwa i niemal wszystkie miasta wojewódzkie. Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca. Z 782 zł do 796 i awansował na drugie miejsce. Trzeci był Wrocław z wynikiem 790 zł, choć jeszcze w maju mediana wyniosła tam 850 zł, czyli o 60 zł więcej.
1: Najtaniej jest w Rzeszowie i w Opolu. Dziesiąt 8% Polaków przeznacza latem większy budżet na rozrywkę i przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Wynika z badania Santander Consumer Banku Polaków Portfel Własny Sezon na wydatki. Najczęściej wskazywaną przyczyną wzrostu letnich wydatków są spotkania towarzyskie, takie jak grille czy przyjęcia w ogrodzie. Odpowiedziało tak 36% badanych. Na drugim miejscu znalazły się koszty transportu i paliwa związane z częstszymi wyjazdami. Co czwarty respondent wydaje więcej na sezonowe zakupy, m.in. letnią odzież i sprzęt, a niewiele mniej osób wskazuje na wyższe wydatki na jedzenie poza domem oraz bilety na koncerty, festiwale i do parków wodnych.
0: Piątek.
1: W te wakacje ofert pracy dla młodych jest mniej niż w poprzednich latach, ale zarobki pozostają atrakcyjne. W niektórych branżach studenci mogą zarobić nawet ponad 50 zł netto za godzinę pracy. Liderem zarobków w tym roku jest kelner, ale na dobre stawki mogą liczyć także pracownicy budowlani. Mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: W sezonie letnim prace budowlane przyspieszają. No i tutaj kadra jest na wagę złota. Wynagrodzenia sięgają mniej więcej od 39 do 75 zł netto za godzinę pracy. Dla osób, które się uczą do 26 roku życia, natomiast dla osób, które już zakończyły naukę, to te stawki to od 30 do 60 zł netto.
1: Na dobre stawki w tym roku mogą także liczyć osoby opiekujące się dziećmi oraz pracujący przy festiwalach muzycznych. Ponad 75% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Problem tkwi jednak w ograniczonej dostępności miejsc, gdzie można byłoby to zrobić, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
4: Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
1: Ponad 80% badanych jest gotowych zapłacić więcej za smaczniejszą, świeższą i lokalną żywność. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Badania wskazują, że w tym roku wakacyjny wyjazd planuje 76% ankietowanych. Najczęściej wybieranymi kierunkami zagranicznymi są Grecja, Włochy i niezmiennie Chorwacja, której popularność nieco spadła ze względu na wzrost cen po przyjęciu waluty euro. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, w którym roku Chorwacja przyjęła euro? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Grupa One Republic i Sunshine na antenie Radia Nadzieja. I drodzy Państwo, jeśli wyjrzymy przez okno, zobaczymy, że takie dyskretne promyki słońca zaczynają już się pojawiać, a zatem poprawia nam się pogoda. A na naszym radiowym zegarze 35 minut po godzinie 10, to jest sobota, to jest weekend z Radiem Nadzieja. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z wizytą na Ukrainie weźmie udział w uroczystościach rocznicy rzezi wołyńskiej. 83 lata temu doszło do kulminacji fali zbrodni dokonywanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Wicepremier uczestniczyć będzie w modlitwie w intencji pomordowanych w mieście Ołyka na Wołyniu. Jest tam Paweł Buszko.
1: Szef MON przekazał, że na Wołyniu w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli odda hołd pomordowanym w rzezi wołyńskiej. Nasze myśli i modlitwy będą ze wszystkimi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary, napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak udało mi się ustalić, wicepremier weźmie udział w modlitwie na cmentarzu w Ołyce, położonej kilkadziesiąt kilometrów od Łódzka. W Ołyce podczas rzezi wołyńskiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali co najmniej kilkudziesięciu Polaków. W mieście chronili się też uciekinierzy z okolicznych miejscowości. Szacuje się, że ogółem w rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginąć mogło około 100 tysięcy Polaków. Z Ołyki Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A na naszym radiowym zegarze 36 minut po godzinie 10, a my teraz wraz z Beatą posiedzimy i pomyślimy. Beata, siedzę i myślę.

znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: O dniach, których jeszcze nie znamy na antenie Radia Nadzieja, zaśpiewał nam Kamil Bednarek. Żywność i woda podejrzanej jakości, niehigieniczne warunki w gastronomii, brudne kąpieliska i baseny. Polacy w całym kraju przez aplikację mObywatel zgłosili do sanepidu ponad 300 interwencji. Usługa działa od ponad tygodnia i ma na celu wskazywanie sytuacji, które zagrażają zdrowiu publicznemu, powiedział Polskiemu Radiu główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Posłuchajmy.
1: Wyjeżdżamy gdzieś i widzimy w restauracji, że warunki sanitarne, które towarzyszą wydawaniu posiłków, są niewłaściwe. Zgłoszenie, interwencja, nasz inspektor jedzie na miejsce, sprawdza, jak tam wygląda sytuacja i jesteśmy w stanie bardzo szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia, na przykład zatrucia pokarmowe czy jakieś inne nieprawidłowości.
0: Doktor Grzesiowski dodał, że nie w każdym przypadku inspektor sanepidu pojedzie od razu na miejsce zgłoszenia. Zostały przygotowane wskazówki do oceny ryzyka dla zdrowia publicznego.
1: W momencie, kiedy ktoś widzi coś nieprawidłowego, co podkreślam, powinno mieścić się w tej definicji zagrożenia zdrowia publicznego, czyli to nie jest, nie wiem, jeden robak w śmietniku, tylko to musi być jednak zagrożenie generujące jakieś niebezpieczeństwo dla większej grupy osób, to wtedy takie zgłoszenie dla nas stanowi sygnał do podjęcia interwencji, żeby zapobiec jakimś poważnym problemom w danym regionie.
0: Aplikacja pozwala na dołączenie do zgłoszenia dowodów takich jak zdjęcia, filmy czy dokumenty. 90% interwencji jest podejmowanych w ciągu tego samego dnia. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Tylko 15 minut brakuje do godziny 11, a na naszej antenie kultowy zespół London Beat w utworze I've Been Thinking About You.

0: Sarsa i bronię się na antenie Radia Nadzieja. Policja odnotowała na Mazowszu pierwsze utonięcia w czasie tegorocznych wakacji. Najbardziej niebezpieczne pozostają rzeki, a do utonięć najczęściej dochodzi podczas wypoczynku nad wodą. Ofiarami są przede wszystkim dorośli mężczyźni, a najwięcej interwencji przypada na weekendy. Oznakowujemy również niebezpieczne miejsca nad wodą i prowadzimy działania edukacyjne, podkreśla marszałek Adam Struzik.
1: Od wielu lat już prowadzimy akcję instalowania czarnych punktów na terenie województwa. Przeważnie są to takie miejsca, które niestety były miejscem utonięć, czy jakichś nadzwyczajnych wydarzeń nad wodą. Oprócz tego prowadzimy cały czas różnego rodzaju akcje prewencyjne, głównie wobec dzieci i młodzieży, bo w ramach takiej naszej akcji Bezpieczna droga do szkoły, która dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no też mówimy o tych kwestiach bezpieczeństwa zachowań nad wodą.
0: Na Mazowszu wyznaczono 114 miejsc oznaczonych tablicami czarny punkt wodny. Samorząd województwa przypomina, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa. A już teraz na antenie Radia Nadzieja Barry White i Lisa Stansfield, All Around the World.

Zespół Demono i Wszystko jest na sprzedaż na antenie Radia Nadzieja. A na naszym radiowym zegarze 4 minuty po godzinie 11 na naszej antenie i już za chwilę Bonnie Tyler w utworze Total Eclipse of My Heart. Tak, drodzy Państwo, w czwartek informacje o śmierci 75-letniej Bonnie Tyler zamieszczono na jej stronie internetowej. Rodzina i zespół Bonnie z przykrością ogłaszają, że Bonnie niespodziewanie zmarła zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona, przekazano w komunikacie cytowanym przez BBC. Bonnie Tyler miała głos, który trudno było pomylić z jakimkolwiek innym. Charakterystyczna chrypka sprawiła, że stała się jedną z muzycznych ikon lat 80. Artystka była kojarzona między innymi z utworami Total Eclipse of My Heart czy I Need a Hero, które na stałe wpisały się w historię muzyki rozrywkowej. Piosenkarka była aktywna zawodowo do samego końca. Regularnie koncertowała, a w ostatnich latach również kilkukrotnie odwiedziła Polskę. W 2025 roku w ramach trasy 40 Years Total Eclipse of the Heart wystąpiła między innymi w Katowicach, Wrocławiu, Bielsku-Białej i Łodzi. I właśnie ta piosenka, ten hit, Total Eclipse of My Heart, już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: kombi i słodkiego, miłego życia na antenie Radia Nadzieja. Mamy wewnętrzną aplikację i jeżeli coś się stanie, to będziemy SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców danego terenu, mówił na naszej antenie prezes MPWiK w Łomży Maciej Borysewicz. Wtorkowy gość dnia Radia Nadzieja mówił, że spółka wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym skażeniu wody. To między innymi udoskonalona infrastruktura, procedury i komunikowanie z mieszkańcami. Prezes MPWiK zachęca mieszkańców do tego, aby podawali swoje aktualne numery telefonów.
1: Jeżeli coś się stanie, my będziemy już SMS-ami rozsyłać komunikaty do mieszkańców.

0: CB.
1: Tak jak ostatnio było w niedalekiej okolicy skażenie i wszyscy otrzymaliśmy alert RCB, też już wychodząc naprzeciw, jeżeli coś takiego się u nas zdarzy, to oprócz naszego wewnętrznego systemu, też mieszkańcy otrzymają powiadomienie z RCB.
0: Cała rozmowa z prezesem MPWiK do odsłuchania na naszej stronie internetowej, a już teraz na antenie Radia Nadzieja zespół Magic w utworze Root.

0: To był Paweł Domagała i nic tu po mnie na antenie Radia Nadzieja. A za nami kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowa Łomża. Tegoroczny cykl koncertów zakończyła uroczysta Wielka Gala w Drozdowie, która zgromadziła miłośników muzyki i była symbolicznym finałem wydarzeń organizowanych w różnych miejscowościach regionu. Wydarzenie podsumowuje dyrektor artystyczny festiwalu Jacek Szymański.
1: Tropikalne temperatury troszeczkę odstraszyły publiczność, która i tak wiernie przybyła na przykład do Filharmonii na koncert, który to koncert był preludium festiwalu. Wielka Gala, proszę Państwa, to liczyła samych solistów. Wystąpiło 17 samych solistów. Soliści występowali jako wokaliści, instrumentaliści. Zaprezentowali artyści również duety albo tercety, bo trzeba po prostu budować nastrój i rozwijać atmosferę.
0: Festiwal Muzyczne Dni Drozdowa Łomża od 33 lat jest dowodem na to, że kultura może być blisko ludzi, dodaje dyrektor Jacek Szymański.
1: My jesteśmy po to właśnie, artyści zresztą wszyscy, żeby nie tylko edukować, żeby nie tylko produkt jakiś Państwu zaprezentować trudniejszy czy łatwiejszy, ale żeby podnosić tę poprzeczkę emocjonalną, mentalną i intelektualną. To jest ten sukces. Sukces festiwalu, że jest frekwencja, mimo trudnych warunków czasami atmosferycznych. Ludzie chcą słuchać, pragną zdobywać tę wiedzę, pragną chłonąć te emocje muzyczne, a obok tego również i tekstowe, bo tam różne przecież teksty wywodzące się z wielkiej literatury światowej.
0: 33. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dni Drozdowa Łomża odbywał się w dniach od 25 czerwca do 5 lipca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął biskup łomżyński Janusz Stepnowski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek, starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski i prezydent miasta Łomża Mariusz Chrzanowski. Teraz na antenie Radia Nadzieja Justin Timberlake w utworze Mirrors.

0: Kolejna inwestycja mostowa powiatu ostrołęckiego została ukończona. W środę oficjalnie odebrano most w miejscowości Ziomek w gminie Baranowo. Łączna wartość inwestycji obejmującej też rozbudowę drogi powiatowej wyniosła ponad 3,3 miliona złotych. Starosta ostrołęcki Piotr Liżewski ocenił na antenie Radia Nadzieja, że była to niezbędna inwestycja.
1: Tak, to była ważna, duża inwestycja. Most na rzece Pudownica był mostem, do którego już były duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o nadzór budowlany. Ten most byłby w niedługim czasie zamknięty. Udało nam się pozyskać środki rządowe. Ten most wykonaliśmy, budujemy jeszcze drogi dojazdowe do tego mostu. Pierwotnie ten most miał być robiony w takim mniejszym standardzie, natomiast podczas budowy okazało się, że podpory tego mostu też należy wymienić. Zrobiliśmy ten most, można powiedzieć, całkowicie od podstaw.
0: Na początku czerwca do użytku oddano most na rzece Czernie, a w realizacji tej inwestycji także wykorzystano dofinansowanie od ministra infrastruktury.
1: Tam była podobna sytuacja, również były zastrzeżenia z nadzoru budowlanego. Ten most był w złym standardzie. Wykonaliśmy tą inwestycję w miejscowości Czarnie na tym samym poziomie jak w miejscowości Ziomek. Piękna inwestycja, teraz planujemy połączyć tą drogę od tego mostu do drogi krajowej Ostrów Mazowiecka-Różan. Już podjęliśmy działania współpracy z gminą Goworowo, żebyśmy w najbliższej przyszłości tą drogę dokończyli.
0: Łączna wartość prac przy rozbudowie mostu w gminie Goworowo wyniosła ponad 3,5 miliona złotych. A to jest Weekend z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 35 minut po godzinie 11, a zaśpiewa nam teraz Dermot Kennedy, One Life.

0: Tacy sami i kultowy zespół Lady Punk na antenie Radia Nadzieja. A na naszym radiowym zegarze już prawie 44 minuty po godzinie 11. 9 samorządów subregionu łomżyńskiego otrzymało dofinansowanie 11 projektów w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego. Poszczególne gminy podpisały umowy na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, modernizację energetyczną czy rewitalizację terenów zielonych. Jak mówił członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek, łączna wartość dotacji wynosi około 30 milionów złotych. Posłuchajmy.
1: Poruszamy się w obszarze szeroko pojętej modernizacji sieci energetycznych, w tym oczywiście odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Zwróciłbym uwagę na trzy projekty miasta Łomża. Jeden to jest rozbudowa i poprawa sieci energetycznej, ale nie tylko zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli budowlanki. Druga, odnawialne źródła energii, to instytucje publiczne należące do miasta Łomży, które zostaną zabezpieczone w odnawialne źródła energii i fajna umowa Park Jakuba Wagi. Rozpoczynamy pierwszy etap modernizacji.
0: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys dziękował władzom województwa podlaskiego za kontynuację programów, które umożliwiają samorządom podobne inwestycje.
2: Mówimy dzisiaj o funduszach dla Podlaskiego, ale samorządy od wielu lat korzystają ze środków Unii Europejskiej, a także środków własnych przyznawanych przez zarząd województwa podlaskiego. Za to też serdecznie dziękujemy. Te pieniądze, które otrzymaliśmy dzisiaj, bardzo często są niemożliwe do pozyskania w zupełnie innych konkursach. Tak właśnie gmina Łomża pozyskała pieniądze na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na nasz urząd, na naszą siedzibę, co nie było możliwe w przypadku innych wcześniejszych konkursów.
0: Oprócz miasta i gminy Łomża, beneficjentami dotacji okazały się także miasto Kolno oraz gminy Piątnica, Nowogród, Grajewo, Radziłów, Wąsosz i Kołaki Kościelne. A teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Ed Sheeran, Camera.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: To jest weekend w dobrym nastroju, bo z radiem Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już 53 minuty po godzinie 11, punktualnie o godzinie 12, Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II. A ja już się z Państwem żegnam, serdecznie dziękując za wspólnie spędzony poranek i przedpołudnie. Życzę miłego weekendu. Anna Borawska, do usłyszenia.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
5: Weekend w dobrym nastroju.

0: co słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Radni województwa mazowieckiego rozdzielili środki na nowy program wsparcia. Za chwilę szczegóły. Odwiedzimy port w Modlinie, gdzie powiększono terminal, a na koniec wybierzemy się na kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rozwój PSZOK-ów, zakup inteligentnych koszy do segregacji odpadów czy projekty proekologiczne to część zadań, które otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego celem jest wsparcie gmin w zwiększaniu poziomu recyklingu. Ponad 2 700 000 zł z Sejmiku Mazowsza trafi do 18 beneficjentów z województwa mazowieckiego, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Żołowska.
2: A gospodarka obiegu zamkniętym, no to wiadomo, że chcemy odzyskiwać

0: już dostały dofinansowanie.
1: Wnioski mogły składać mazowieckie gminy, a maksymalne wsparcie na jedno zadanie wyniosło 200 tysięcy złotych.
2: Co w naszym regionie?
1: Terminal portu lotniczego w Modlinie został powiększony o dodatkową przestrzeń dla pasażerów. Nowa strefa o powierzchni blisko 1700 m2 została zaprojektowana z myślą o rosnącej liczbie pasażerów i zapewni dodatkowe 220 miejsc siedzących, 150 miejsc w strefie handlowo-usługowej. To ważna inwestycja dla tego portu, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Plan jest dalej. Oczywiście myślimy o takiej już rozbudowie kompleksowej terminala. No jak wiecie, jest w trakcie realizacji już połączenie kolejowe z stacją kolejową Modlin tutaj do terminala. Więc to wszystko w pewnym sensie się odblokowało i teraz idziemy do przodu.
1: Nowa część terminala pozwoli, żeby czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, dodaje Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
4: Luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać.
1: Port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku ponad 1 400 000 pasażerów, a tylko w maju ponad 400 000.
2: Budżet obywatelski Mazowsza.
1: Coraz bliżej do startu głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej. 333 projekty zgłoszone przez mieszkańców Mazowsza uzyskały ocenę pozytywną. To pokazuje, że mieszkańcy Mazowsza chcą decydować o inwestycjach, które będą realizowane w ich najbliższym otoczeniu. Podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Budżet jest obywatelski, dlatego że po pierwsze zgłaszają go obywatele, a po drugie decydują obywatele poprzez głosowanie przez internet. Jest rzeczywiście 30 milionów.
1: Głosowanie na projekty rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 7 września. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
2: Warto wiedzieć.
1: Rozpoczęła się 10. edycja programu Praktyki u Marszałka. Spośród ponad 500 chętnych wyłoniono 50 studentów, którzy otrzymali szansę poznania realiów pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jego delegaturach. O tym, jakie korzyści wypływają z tego doświadczenia dla praktykantów, mówiła Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac.
6: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie w praktyce, w życiu.
1: O swoich oczekiwaniach i dotychczasowych doświadczeniach opowiadali też praktykanci.
7: Widzę swoją karierę w samorządzie terytorialnym w ogóle, aktywnie też uczestniczę w gminie i chcę zyskać doświadczenie, które mi pomoże działać, wpływać na decyzje lokalnych władz, no i takiego obycia, tak? No bo to jest jednak duży urząd, duże doświadczenie, w ogóle inna półka niż gmina czy powiat, no i mam nadzieję, że dużo mnie to nauczy.
8: Zdecydowałem się ubiegać o udział w tych praktykach z tego powodu, że interesuje mnie bardzo zagadnienie samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego, więc praca w Urzędzie Marszałkowskim jest dla mnie ciekawa. Kiedy dowiedziałam się o tym, że istnieje taki program jak Praktyki u Marszałka, to zdecydowałam się właśnie ubiegać o udział w nim.
9: Podczas uczenia się do tego testu wiedzy to dużo, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam, nie tylko o urzędzie, ale o całym województwie, no a przyszłam, żeby zrobić coś nowego, ciekawego, zdobyć doświadczenie.
1: Praktyki odbywają się w dwóch turach, od 1 lipca oraz od 17 sierpnia.
2: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Na uczestników czeka moc atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Izabela Stelmańska.
10: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 11 lipca Mazopiknik odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Zapraszamy. Gwiazdą wieczoru będą poparzeni kawą 3.
1: Mazopiknik rozpocznie się o godzinie 13 w sobotę 11 lipca na placu przy ulicy Wyspiańskiego 1 w miejscowości Olszewo-Borki.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy

0: Weekend w dobrym nastroju. Ministerstwo Książek.
1: Wydawnictwo Nasza Księgarnia dba o dzieciaki ciekawe świata, żeby nie zabrakło im interesujących i atrakcyjnie wydanych lektur. Niedawno ukazała się encyklopedia Larousa. Dlaczego, jak? 500 pytań i odpowiedzi. Wiem, że czasem te pytania dzieci nas męczą. Albo jesteśmy sami zmęczeni po pracy, albo ogarniamy dom w weekend, albo nie znamy odpowiedzi na pytania dzieci. Ale to z ich a dlaczego bierze się pasja, zainteresowania, rozwój, kreatywność. Przypomnijcie sobie dzieciństwo, kiedy pewnie nie jeden z nas zastanawiał się, czy da się przekopać planetę i dokopać do innej części świata. I gdybyśmy zaczęli kopać, to gdzie w zasadzie byśmy się dokopali? Do Ameryki, Afryki, Australii, do jakiegoś oceanu, który by nas zalał? Albo z kim biły się dinozaury, a z kim trzymały sztamę? Po co człowiekowi katar? Albo dlaczego boli, jak się uderzymy? Mnóstwo pytań rodzi się w dziecięcych głowach i niestety, dorastając, tracimy tę zdolność. Boimy się ośmieszenia albo wpadamy w wir codzienności, w której nie ma miejsca na takie dylematy. Na szczęście w życiu dziecka jest i warto tę naturalną ciekawość rozbudzać, a nie ją gasić. Na przykład podsuwając tę książkę, encyklopedię Larousa zawierającą, jak wskazuje tytuł, 500 pytań i odpowiedzi podzielonych na 10 ważnych kategorii: kosmos, ziemia, rośliny, zwierzęta, ciało człowieka, historia, sztuka, nauka, dookoła świata.

0: jeszcze kilka pytań, na które odpowiedzi znajdziemy w książce. Czy w ciągu dnia gwiazdy gasną? Dlaczego na orbicie ziemskiej panuje stan nieważkości? Ile razy dziennie gdzieś na świecie zdarza się trzęsienie ziemi? Gdzie rośnie najstarsze drzewo na świecie? Tu szybko dopowiem, że w Stanach Zjednoczonych, ale dokładna lokalizacja jest utrzymywana w tajemnicy. Czy ptak może lecieć do tyłu? Czy któryś z gatunków ryb pamięta dinozaury? Czy noworodek ma więcej kości niż dorosły? Kiedy przestajemy rosnąć? Gdzie leży największe miasto na świecie? Który z 7 cudów świata przetrwał do naszych czasów? Dlaczego w Chinach budynki nie mają 4. piętra? Kim była Pocahontas, a kim Anna Frank? Ilu ludzi stanęło na Księżycu? Jak długo Leonardo da Vinci malował Mona Lizę? Czym jest inteligentny dom? Albo co można drukować za pomocą drukarki 3D? Nie chcę nikogo zawstydzać, sama nie znam odpowiedzi na większość tych pytań. Po to mamy książki, które warto podsuwać naszym dzieciom. I Encyklopedia Larousse, Dlaczego, jak, 500 pytań i odpowiedzi jest zdecydowanie jedną z nich, a wydała ją nasza księgarnia.
1: Ministerstwo Książek.
0: Czy trenowanie naszych mózgów na wakacjach może być doskonałą zabawą? Oczywiście. Czy może sprawić, że podróż samolotem upłynie błyskawicznie, a deszczowe wieczory nad Bałtykiem będą przyjemne i relaksujące? Oczywiście. Jeśli lubią Państwo zgadywanki, labirynty, zagadki, lubicie pogłówkować, ale może na co dzień nie macie na to czasu, to dr Gareth Moore przychodzi z pomocą, tworząc wakacyjne łamigłówki, gimnastykę umysłu dla młodszych i starszych. Taki jest tytuł właśnie wydanej książki, wydanej przez Znak Koncept. Autor jest doktorem nauk przyrodniczych, absolwentem filozofii, autorem wielu bestsellerowych książek przetłumaczonych na 30 języków. Stworzył też serwis internetowy poświęcony treningowi mózgu, prowadzi stronę z łamigłówkami, którą codziennie aktualizuje, a we wstępie napisał tak. Niektóre z typów łamigłówek mogą wydawać Ci się znajome lub podobne do zagadek, z którymi miałeś już do czynienia. Inne okażą się pewnie całkiem nowe. Niezależnie jednak od rodzaju zadania, każdego warto spróbować. Ludzkiemu mózgowi służy to, co nieznane, a nowe wyzwania to dla niego doskonała stymulacja. Książka zawiera ponad 40 rodzajów łamigłówek, wymagających szerokiego zakresu zdolności, umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości lub pewnej wiedzy matematycznej. Jeśli zdarzy się, że kompletnie nie będziesz wiedzieć, jak zabrać się za jakieś konkretne zadanie, najlepiej po prostu zgaduj. Najszybciej uczymy się poprzez eksperymentowanie, więc o ile tylko dysponujesz ołówkiem i gumką do mazania, nie ma nic lepszego niż wziąć byka za rogi i zacząć próbować, pisze Gareth Moore. No i o to chodzi, o próbowanie, główkowanie i o świetną zabawę, a nie o frustrację. Jeśli nad czymś za długo stoimy, to poprośmy o pomoc, zerknijmy do odpowiedzi albo dajmy sobie spokój. W końcu to nie klasówka, ale wakacje. Poziom trudności zwiększa się wraz z kolejnymi stronami, ale zaczynać mogą mało wprawieni w takiej rozrywce. Dodam, że jest tu 158 zagadek. Na początek może znalezienie różnic w tortach, pokonanie dwupoziomowego labiryntu z drabinkami oznaczonymi cyframi, obliczenie ilu kostek użyto do powstania konstrukcji. Trzeba uwzględnić także te ukryte kostki. Mamy sudoku, diagramy, dodawanie, łączenie linii, zagadki logiczne, pętle, szyfry sprawdzające naszą spostrzegawczość, świeżość rozumowania i umiejętność łączenia, także kojarzenia elementów. Dbamy o nasze ciała, ćwiczymy, biegamy, jeździmy na rowerze. Wiemy, jak bardzo jest ważne utrzymywanie ciała w dobrej formie, a co z mózgiem? Mózg też warto ćwiczyć, żeby był dłużej sprawny i młody. Dlatego podsuwam Państwu tę wakacyjną propozycję na nudę, długą podróż i dla wakacyjnej gimnastyki umysłu. Wakacyjne łamigłówki Garetha Moore'a od wydawnictwa Znak.
1: Ministerstwo Książek.
0: Eduardo Mendoza jest jednym z najpoczytniejszych i najważniejszych pisarzy hiszpańskich. Kochany za poczucie humoru, dostrzeganie absurdów współczesności, używające groteski do oceny świata, który zmienia się z prędkością błyskawicy i niesie zniszczenie tradycyjnych relacji i tkanek miasta, zmieniając je w przestrzeń dla przypadkowych turystów. Swoje książki nazwał kiedyś powieściowym chuligaństwem, chociaż przez kilka lat pracował jako poważny tłumacz w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Jest z wykształcenia prawnikiem, pochodzi z Barcelony. W Polsce najpopularniejszy jest cykl o fryzjerze damskim, detektywie z przypadku. A w lipcu dostajemy polskie wydanie książki Trzy zagadki dla organizacji. Przełożył ją Tomasz Pindel, wydało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Miejscem akcji jest znów Barcelona, a bohaterami członkowie organizacji. Tajnej organizacji, tak tajnej, że jej członkowie nie używają telefonów komórkowych ani swoich prawdziwych imion. Jeśli chcą sobie przekazać wiadomość, słuchają audycji Nocne Marki, gdzie jest użyty szyfr. Początki organizacji sięgają 1944 roku. Do dziś organizacja nie współpracuje z organami państwowymi, a one z nią, ledwo spinając budżet i rozwiązując skomplikowane sprawy. Tak jak ta z przetworami Fernandez, które dziwne, ale wciąż trwają na rynku, chociaż konkurencja silna, a oni nie podnoszą cen.

0: albo sprawa trupa w hotelu. Hotelu Dziki Indianin na Rambli, albo też jachtu cumującego w porcie, którego właściciel zaginął. Szef organizacji jest przekonany, że sprawy są powiązane i znalezienie tych powiązań zleca swoim agentom. A ci często są nieudolni, niezgrabni, za dużo mówią, mają swoje dziwactwa, które wzmacniają tylko odbiór tej historii. Akcja dzieje się szybko, są pościgi, postrzały, przypadkowe ofiary, porwania. Wmieszana zostaje we wszystko stolica apostolska. Agenci romansują, już widzą siebie na ślubnych kobiercach z kolegami z pracy i mają się dziwnych zajęć poza pracą w organizacji. Błądzą, wpadają do podejrzanych piwnic i w ślepe uliczki. Eduardo Mendoza bardzo zręcznie posługuje się ironią, groteską, przerysowaniami, czarnym humorem. Jest śmiesznie, sama nie wiem, czy kibicuje agentom w rozwiązywaniu sprawy, czy chce, żeby dalej demolowali okolice i swoje życie. To jest bardzo inteligentny humor, który cechuje mistrzów. Groteska jest bardzo trudnym środkiem wyrazu, łatwo przekroczyć granicę, za którą są niedowierzanie i niesmak. U Mendozy wszystko działa, a do tego przemyca nam obraz współczesnej Barcelony, dziś zatłoczonej i zadeptanej masową turystyką, dawniej, jak to określa szef organizacji, prowincjonalnej, śmierdzącej, pewnej siebie, gdzie można było znaleźć to, co najlepsze i najgorsze. Spotykało się w tawernach, piło tanie wino, dyskutowało do rana, a potem szło obejrzeć wschód słońca. Dziś to miasto zaprojektowane, żeby spełniać oczekiwania tłumów ignorantów, którzy zostali zmanipulowani przez bezwstydną reklamę. Tak to nazywa szef organizacji, podobnie jak zmanipulowani nierzadko zostali imigranci z Europy Wschodniej, marzący o lepszym życiu i grze w FC Barcelona, którzy także mają w tej książce swoje miejsce. To na pewno najzabawniejsze śledztwo tych wakacji, mieszanka wybuchowa, inteligentnego humoru, lekkiego pióra i dystansu do rzeczywistości. Trzy zagadki dla organizacji od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
1: Ministerstwo Książek.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja.

0: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Panie Boże, daj radość nieba duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Tę koronkę ofiarowuję w intencji kapłanów oraz o wiarę, miłość i nadzieję w mojej rodzinie, Andrzej. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję za udany zabieg i dobre wyniki Janiny. Cofnięcie się choroby, Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i dobre wyniki dla Oliwii. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. Za zmarłych świętej pamięci Marty Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi, Poli, siostry Danuty z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie oraz intencje Bogu wiadome modli się Katarzyna. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, trwa publiczna debata na temat szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie Polaków i na rozwój naszego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia. Postulat prowadzenia bardziej restrykcyjnych zmian w sprzedaży alkoholu i zakaz jego reklamy zyskuje coraz większe poparcie społeczne. Badania pokazują, że ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych popiera ponad 50% badanych Polaków. Ponad 70% jest za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa. Eksperci podkreślają, że obecnie większość społeczeństwa domaga się wprowadzenia zmian w prawie odnośnie alkoholu, bo rośnie świadomość wysokich kosztów społecznych i zdrowotnych jego nadużywania. Polacy zaczynają dostrzegać, że wszechobecność alkoholu to poważny problem cywilizacyjny, który wywiera negatywny wpływ zwłaszcza na młode pokolenie. Oczywiście branża alkoholowa czyni wszystko, aby nie spadła jej sprzedaż. Dlatego stosuje narrację, że problemem uzależnienia dotknięta jest niewielka grupa osób i że to, czy ktoś pije alkohol, jest indywidualnym wyborem danego człowieka, a więc systemowe rozwiązania nie powinny w to ingerować. Dobrze wiemy, kochani, że ta narracja jest fałszywa. Problemy alkoholowe nie ograniczają się do grupy osób, które już się uzależniły, a których w naszej ojczyźnie jest około 900 tysięcy, czyli ogromna liczba śmiertelnie chorych rodaków. Największe szkody naszemu społeczeństwu czynią ci, którzy się upijają, a jeszcze nie są w fazie choroby alkoholowej. Szacuje się, że takich osób pijących alkohol ryzykownie, szkodliwie jest około 3 milionów. A przecież oni, jeśli tylko chcą, mogą zerwać z pijaństwem w każdej chwili. W niedawnej debacie na temat związku polityki wobec alkoholu ze zdrowiem Polaków profesor Marcin Wojnar podkreślił, że na problem spożycia alkoholu trzeba patrzeć w perspektywie długofalowej. Może on powodować lęk, prowadzić do depresji, wywoływać bezsenność, a nawet stany psychotyczne. I o czym warto wspomnieć, mówił ekspert, gigantycznie rośnie ryzyko samobójcze. To nie chodzi tylko o osoby uzależnione. 60-70% skutecznych samobójstw przeprowadzanych jest pod wpływem intoksykacji alkoholowej. Eksperci przypomnieli też, że alkohol nie jest zwykłym towarem. To substancja nie tylko psychoaktywna, ale też toksyczna. To czynnik rakotwórczy z grupy pierwszej. Stąd konieczność ograniczenia jego dostępności fizycznej i ekonomicznej, a także konieczność wprowadzenia zakazu jego reklamy. Ważne jest także, aby walczyć z mitami,

0: opiniami na temat alkoholu. Na przykład, że w pewnych ilościach nie jest on szkodliwy, że piwo to nie alkohol. Apostolstwo Trzeźwości Osób Uzależnionych od wielu, wielu lat podejmuje konkretne działania, aby te ważne postulaty dotyczące troski o trzeźwość zostały spełnione. Do tej troski o zdrowie naszego narodu, o jego rozwój w różnych wymiarach dochodzi jakże ważne przejęcie się stanem ducha Polaków. Bo przecież Polska silna to Polska nie tylko trzeźwa, ale i wierna Chrystusowi i Jego Kościołowi. Dzisiaj, kochani, pragnę przypomnieć słowa, które wypowiedziałem w czasie czerwcowej ogólnopolskiej pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. Przed cudownym obrazem naszej Matki Królowej podkreśliłem, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do mądrej, odważnej i wytrwałej walki o dobre prawo chroniące trzeźwość Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia, i o jego skuteczne egzekwowanie. Nikt nie może pozostać obojętnym na niszczenie moralne narodu, na wpychanie młodych Polaków w uzależnienia poprzez działalność reklamową i promocyjną alkoholu, czy przez zwiększanie punktów jego sprzedaży w naszych miastach i wioskach. Ważne jest, abyśmy wszelkie działania na rzecz trzeźwości narodu prowadzili w zgodzie ponad różnymi podziałami, abyśmy potrafili docenić inicjatywy, które sprzyjają ograniczaniu spożycia alkoholu przez Polaków. Musimy zrozumieć, że im mniejsze spożycie, tym mniej problemów alkoholowych, tym mniej ludzkich dramatów. Priorytetem musi być zawsze dobro narodu, zwłaszcza młodego pokolenia. Ten wakacyjny czas, kochani, zwracajmy także uwagę, czy dzieci i młodzież do 18 roku życia przestrzegają koniecznej w ich wieku abstynencji. Sami dawajmy przykład trzeźwego życia, zwłaszcza świadectwo dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Niech naszą motywacją będzie nie tylko zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim miłość Boga i Ojczyzny. Szczęść Boże!
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr rzekł do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
2: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Piotr w imieniu pozostałych uczniów zadaje pytanie. Słyszymy tę liczbę mnogą. To my opuściliśmy, poszliśmy, co otrzymamy? To wyraz oczekiwania jakiejś rekompensaty ze strony Jezusa za poświęcenie. W odpowiedzi Chrystus zapewnia, że u Boga ich nagroda jest pewna. Zrozumiał to dzisiejszy patron, święty Benedykt Opat, który odegrał wielką rolę w tworzeniu podstaw życia zakonnego na Zachodzie, życia konsekrowanego, życia w szczególny sposób ofiarowanego służbie Bogu. Benedykt zrozumiał, że Jezus mówi o tym, że ta ofiara życia, ofiara złożona Bogu, nie będzie niedostrzeżona przez Niego. Trzeba, abyśmy my też te słowa odczytali dla siebie. Może właśnie dla kogoś, kto dziś słucha tych słów Zbawiciela, to będzie szczególne wezwanie, by ofiarować swoje życie na służbę Bogu i bliźnim, na drodze życia konsekrowanego. Jeśli tak słowo to odczytujesz w swoim sercu, nie lękaj się Bogu odpowiedzieć tak, jak uczynił to Benedykt, wielu innych mężczyzn i kobiet w ciągu wieków historii Kościoła. Chrystus jednak też zapewnia, że każda ofiara składana Bogu ma swoją wartość. Każde nasze umartwienie, każda modlitwa, każdy dar jałmużny składany w dobrym celu ma swą wartość. Niech więc w naszym życiu będzie jak najwięcej takich dobrych uczynków. Niech w Twoim życiu będzie ich jak najwięcej.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

większy grzesznik, tym większe ma prawo do Bożego miłosierdzia. Im bardziej puste serce, tym więcej tam miejsca dla Bożego Ducha. Wołam więc Ciebie, Boży Duchu, byś wstąpił do duszy osoby, która pomodli się tym utworem.

Duchu Boży, potrzebujemy zdrowia, naprawy relacji, zmiany postępowania kogoś bliskiego, ale nade wszystko potrzebujemy pokory. Ty przecież, Panie, pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz. Daj nam więc, Duchu Święty, pokorę serca, byśmy otworzyli się na

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki.
1: Wieczór w dobrym nastroju.

Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach tej